0: 4 i 9. Bon Ton Radio.
1: Come on! Hey, Martinez, you ready, girl?

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: do nocy w prokuraturze spędził były ordynator z Warszawy. Pożar w pociągu w Dębicy, pasażerowie ewakuowani. Recykling w praktyce, miasto zarobi na naprawianiu śmieci. Agnieszka Trojanowska, BIS. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora szpitala południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuraturze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym.
1: Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w szpitalu południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
0: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kasprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wieczorem strażacy ugasili pożar pod jednym z wagonów pociągu relacji Hrubieszów-Kraków-Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać już ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały lawinę opóźnień. Aby sieci nie przeciążać, także dziś pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
2: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
0: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ulewy i burze zaskoczyły wieczorem mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej granicy Polski. Deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew w Gryfinie. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi od 1 lipca, czyli od jutra. Po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej, oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Odpady, czyli śmieci, dostaną nowe życie, a miasto jeszcze na tym zarobi. W Krakowie działa już trzeci punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowy PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Gołomskiej w Nowej Hucie i stawia na drugie życie oddawanych sprzętów, mówi prezes MPO Henryk Kultys.
3: Będzie miejsce, gdzie będą odpady poddawane regeneracji, czyli na przykład ktoś odda niesprawną pralkę i na przykład okaże się, że tam jest pasek do wymiany, więc my to wymienimy. Będzie wystawiona i sobie będzie można kupić.
0: Natomiast mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z PSZOK-u bezpłatnie. Oddając śmieci, trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający opłaty za wywóz śmieci. I na koniec zmiany w życiu Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz podpisał kontrakt z Chicago Fire i zmienia kontynent. Dziś miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum kraju również burza, lokalnie z gradem. Na termometrach do 26-30 stopni na północy i zachodzie, od 33 do 36 na wschodzie i południu, chłodniej na wybrzeżu do 22 stopni.
4: Skoczyn i 9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Reklama.
3: Orlen Radio. I wszystko gra. Orlen Radio.

0: Reklama.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: apartament! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
8: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
7: Newsy, goście i twoja muzyka.
9: Od poniedziałku do piątku, od 12.
10: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
11: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama.
7: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: prokuratura zadowolona z przesłuchania doktora Jędrzejewskiego. O terminie wizyty lekarskiej przypominam od jesieni asystent głosowy. Dwóch kolarzy nie żyje po maratonie w upale. Ruszyło śledztwo w tej sprawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Cały dzień trwało przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Lekarz jest świadkiem w sprawie Szpitala Południowego, bo jako były ordynator placówki w wywiadzie medialnym oskarżył władze szpitala, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba jest zadowolony z przebiegu przesłuchania doktora i zapowiada, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
1: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
0: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Premier ma dziś spotkać się z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo wielu w przypadkach wynagrodzenia lekarzy stanowią większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z KO.
2: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc ja kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
0: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiSu, też widzi potrzebę zmian.
3: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
0: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów. A póki co o 3 miesiące resort zdrowia przesunął wdrożenie usługi asystenta głosowego w e-rejestracji. Ułatwienie ma pomóc w pamiętaniu o wizycie lekarskiej. O terminach wizyt pacjenci dowiedzą się od dzwoniącego do nich asystenta. Program wystartuje 1 października, a nie jak wcześniej planowano od 1 lipca. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło 2 uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej.
4: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
0: Mówiła Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Jak podkreślają organizatorzy maratonu, decyzja o starcie należała do zawodników. W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniach ziemi z ubiegłego tygodnia. Oficjalny bilans zabitych przekroczył już 1700 osób, ale wciąż jeszcze służby nie dotarły do wielu zawalonych budynków. Przedstawiciel ONZ poinformował o dostawie 10 tysięcy worków na zwłoki. W Wenezueli pomaga już ponad 2000 ratowników z wielu państw świata. Wojsko szuka rekrutów i proponuje wakacje z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie na podobnych zasadach jak w ramach zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Program skierowany jest głównie do młodych w wieku od 18 do 35 lat.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Sejmik województwa lubelskiego przeznaczył 3 miliony złotych na lubelski czek turystyczny. Turyści, którzy spędzą w regionie co najmniej 2 noce, będą mogli otrzymać czek o wartości 300 zł. Program ma ruszyć pod koniec lipca. W najbliższy weekend odbędą się 26 dni Chełma. Przy ulicy Strażackiej zaplanowano koncerty, strefy rekreacyjne, gastronomię i targi rękodzieła. Ale kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu podczas trwania imprezy. W wiadomościach lokalnych o 7.30 także o szczegółach ogólnopolskiej sieci Questy Wyprawy Odkrywców, do której dołączył Krasnystaw. W mieście uruchomiono nową grę terenową, która prowadzi śladami Stanisława Bojarczuka. Uczestnicy mogą poznawać historię miasta poprzez zagadki i wierszowane wskazówki. Elizja Kudalska-Nowosad, na szczegóły zapraszam o 7.30.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Do południa możliwe przelotne opady deszczu, burze możliwe miejscami w południowej połowie kraju, ale po opadach temperatura znów wzrośnie. Dziś maksymalnie od 26 do 30 stopni na północy i zachodzie, od 33 do 36 na wschodzie i południu, chłodniej na wybrzeżu do około 20 stopni.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Najpierw jedna powieka, później druga. Najpierw jedna ręka, później druga ręka. To samo z nogami, a później już cała reszta i cyk, wstajemy. Kłaniam się niziutko. Tu Fox, już 6 minut po 7:00.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, już 10 minut po godzinie 7. No a my standardowo zaglądamy o tej porze do kartki z kalendarza. Jeszcze nie jest to lipiec, końcówka czerwca, aktualnie 30 na horyzoncie, czyli ostatni dzień czerwca, 181 dzień roku. Mamy wtorek, a swoje imieniny obchodzi Lucynka, Emilia oraz Władysława, Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona. No i w sumie to tyle. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Dzisiaj także jest Dzień Asteroid, Święto Wojsk Aeromobilnych i Dzień Motyla Kapustnika.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
8: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
9: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
8: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
9: Tanio i od ręki.
10: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
15: Dni Chełma 2026.
14: Carla Fernandez.
15: Perfekt i Łukasz Drapała.
14: Golden Life.
15: Paktofonika Orkiestra.
14: Krystyna Giżowska.
15: Partita.
14: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
15: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
14: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
15: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
16: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dzisiaj jest dzień asteroid. Tak, jest największe zderzenie asteroidy z Ziemią w ostatnich stuleciach. Miało miejsce 30 czerwca 1908 roku, czyli ponad 100 lat temu. Po tym tajemniczym wydarzeniu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Dzień Asteroid. W ramach tego święta rozpowszechniana jest wiedza o kosmosie, a ja tak jeszcze wam rozpowszechnię wiedzę dotyczącą, kiedy będzie noc spadających gwiazd w tym roku. Najczęściej taką nocą jest maksimum Perseidów. To jest noc z 12 na 13 sierpnia, więc jeszcze troszeczkę musimy poczekać. Ale nie zapominajcie również, że końcówka czerwca to czas, gdy na nocnym niebie można podziwiać niezwykłe zjawisko, czyli aktywność meteorów z roju czerwcowych botydów. Rój ten słynie z nieprzewidywalności, no i potrafi zaskoczyć nawet setkami spadających gwiazd w ciągu godziny, więc tej nocy, jeśli wam będzie na rękę poleżeć sobie na kocyku, a ciepło będzie na pewno, to może być naprawdę efektowne widowisko. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, aktualnie na zegarach już 21 minut po 7, czyli za 9 minut najświeższe lokalne wiadomości.
1: Bonton Radio i

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo.

0: Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl. Reklama.
2: Wiadomości lokalne Radia Bonton, jest 7.30. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam. Turyści odwiedzający województwo lubelskie będą mogli skorzystać z nowego programu wsparcia. Sejmik województwa lubelskiego zabezpieczył środki na uruchomienie lubelskiego czeku turystycznego, którego celem jest pobudzenie ruchu turystycznego i wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Na realizację programu przeznaczono 3 miliony złotych. Połowę tej kwoty zapewni samorząd województwa, a pozostała ma pochodzić z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, turyści, którzy zarezerwują co najmniej 2 noclegi na terenie lubelskiego, będą mogli otrzymać czek o wartości 300 zł. Środki będzie można wykorzystać na usługi związane z pobytem w regionie. Za organizacją programu będzie odpowiadać Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, natomiast szczegółowe zasady przyznawania i realizacji czeków określi regulamin przygotowany przez Zarząd Województwa. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, program wystartuje pod koniec lipca i będzie obowiązywał do połowy grudnia. Samorząd liczy, że nowe rozwiązanie zachęci turystów do dłuższych pobytów, a jednocześnie wesprze hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje i inne firmy związane z branżą turystyczną. Przed nami 26. edycja Dni Chełma. Odbędzie się w weekend 4 i 5 lipca przy ulicy Strażackiej. Organizatorzy przygotowali zróżnicowany program muzyczny, a sobotnie świętowanie rozpocznie się o 15. Mówi Barbara Wichurska-Czuba z Kancelarii Prezydenta Chełma.
3: W sobotę 4 lipca na scenie zobaczymy m.in. Krystynę Giżowską, Karle Fernandez oraz zespół Perfect z Łukaszem Drapałą. Natomiast w niedzielę 5 lipca wystąpią m.in. zespół Partita, Arek Braxton, Golden Life oraz Paktofonika Orkiestra. W programie nie zabraknie również występów lokalnych artystów, prezentacji klubów sportowych.
2: Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa tego wydarzenia kierowcy muszą liczyć się lada moment z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
3: Pierwsze zamknięcia ulic rozpoczną się już 3 lipca od godziny 6 i potrwają do 6 lipca do godziny 10. Obejmą one m.in. ulicę Strażacką, Lubelską, Gdańską, Podwalną oraz Mickiewicza. W tym czasie prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Zapraszamy do wspólnego świętowania podczas Dni Chełma. Szczegółowy program wydarzenia oraz informacje dotyczące organizacji ruchu dostępne są na stronie internetowej visithełm.pl oraz w mediach społecznościowych miasta.
2: Temu dwudniowemu świętowaniu mają towarzyszyć strefy rekreacyjne dla najmłodszych, stoiska gastronomiczne oraz targi rękodzieła.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Krasnystaw dołączył do ogólnopolskiej sieci Questy. Wyprawy odkrywców, mieszkańcy i turyści mogą już skorzystać z nowej gry terenowej pod nazwą Z poetą, ścieżkami historii po Krasnystawie. Quest prowadzi uczestników śladami Stanisława Bojarczuka, nazywanego chłopskim Petrarką, autora blisko 1000 sonetów i jednego z najbardziej niezwykłych twórców związanych z regionem. Gra jest dostępna w formie ulotki oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej i pozwala odkrywać miasto poprzez wierszowane zagadki i opowieści. Krasnostawski Quest powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Krasnostawianie. Projekt został wybrany spośród 83 zgłoszeń z całej Polski w konkursie Questy, narzędzie aktywizacji dla lokalnych organizacji. Otrzymał właśnie wsparcie merytoryczne oraz rzeczowe od Fundacji Mapa Pasji. Partnerami przedsięwzięcia są Muzeum Regionalne w Krasnystawie, Młodzieżowa Rada Miasta Krasnystaw oraz Miasto Krasnystaw. Inauguracja nowej gry terenowej odbyła się w ramach Europejskich Dni Archeologii. Osoby, które nie uczestniczyły w premierze Questu, nadal mogą z niego skorzystać i wyruszyć śladami Stanisława Bojarczuka, poznając historię Krasnego Stawu w nietypowy sposób.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Marcin ma zawsze dwie kieszenie. W jednej ma asa. Nie w rękawie, tylko właśnie w kieszeni. A w drugiej? W drugiej czasami ma cukierki. Czy się nimi podzieli, czy nie, to już jest jego sprawa. A na pewno naszą wspólną sprawą i naszym wspólnym dobrem jest to, żeby przekazać wam jak najszybciej informacje na przykład o zdarzeniach drogowych, o wypadkach, o zamkniętych drogach, żebyście nie stali w korkach. Więc być może nasz kolega takie informacje do nas tutaj przynosi do studia, więc oddajemy mu jak najszybciej głos. Marcin Petruk, czas na informacje dla kierowców.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jeżeli wierzyć prognozom pogody, to już w czwartek temperatura ma spaść i wsiadanie do samochodu nie będzie już przypominało wejścia do piekarnika. Tymczasem jednak żar dalej będzie lał się z nieba, dlatego po dotarciu do celu dobrze jest osłonić przednią szybę folią, którą najczęściej stosujemy zimą, aby chronić ją przed zmarznięciem. Nadal również apelujemy o to, żeby reagować, kiedy widzimy, że w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu znajduje się dziecko, starsza osoba albo zwierzak. Auta elektryczne mają automatyczny system chłodzenia i temperatura wyświetlana jest na panelu, jednak w klasycznych pojazdach takiego luksusu nie ma. Dlatego, kiedy mamy podejrzenie, że czyjeś życie jest zagrożone, mamy prawo zbić szybę, żeby je ratować.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 4053.
0: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Czasami zastanawiam się, czy nie jest to portal kryminalny. Słuchajcie, właśnie odwiedzam na szóstoparty.pl, no i czytam takie tytuły. Chwile grozy w Okunince, kulisy rzekomego zaginięcia dwóch 21-latek nad Jeziorem Białym. Później pojawia się informacja z gminy Leśniowice. Krwawa kłótnia małżonków podczas imprezy. Następnie znaleziono ciało 63-letniej kobiety na plaży na kąpielisku Glinianki w Chełmie. No, dramatyczny ten weekend w zasadzie poprzedni, można byłoby powiedzieć, no ale też dramatyczne tytuły jeden po drugim, no jeszcze trochę i będziemy mogli Chełm nazywać takim drugim Sandomierzem. Tylko będzie nam brakowało do dopełnienia ojca Mateusza.
1: 104,9.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama.
3: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu. Pułkusz Poleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
2: Reklama.
8: Ponton Radio na 104,9 FM.

0: po burzach na północy i zachodzie kraju, a w pogodzie zmiany. Śledczy wyjaśnią przyczyny śmierci dwóch kolarzy na maratonie pod Warszawą. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi kontrola autokarów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów nad Polską przeszły burze. Nawałnice spowodowały sporo strat, m.in. na północnym zachodzie, ale także na Śląsku w okolicach Rybnika. Ale ekstremalna pogoda już powoli odpuszcza. Dziś Instytut Meteorologii ostrzega już tylko przed burzami na zachodzie i południu Polski, natomiast alerty przed upałem obowiązują już tylko na południu, na wschodzie i w centrum. Przyjemnie ciepło, ale bez ekstremalnych upałów i burz dziś już w całej północnej Polsce. Jednak w związku z warunkami pogodowymi w ostatnich dniach strażacy kontrolują obozy młodzieżowe. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowywane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
0: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne. Po tragicznym wypadku w Lublinie dziś rano służby wprowadziły objazdy także dla autobusów i trolejbusów. W centrum miasta na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych, ale Teheran neguje te doniesienia o kolejnych przepychankach na Bliskim Wschodzie. Marcin Starzec.
2: Amerykański prezydent napisał nawet na Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora.
0: Dwóch kolarzy nie żyje po niedzielnym maratonie rowerowym w Markach pod Warszawą. Przyczyny tragedii wyjaśnia prokuratura w Wołominie. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze w niedzielę, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
3: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
0: Kolejny, 9 etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Trwa pierwszy tydzień wakacji szkolnych, to czas pierwszych wyjazdów na wypoczynek dzieci i pierwszych kontroli autokarów, które jak co roku prowadzi Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
4: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
0: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Przelotne opady deszczu do południa, burze możliwe miejscami w południowej połowie kraju, ale po opadach temperatura znów wzrośnie. Dziś maksymalnie od 26 do 30 stopni na północy i zachodzie, od 33 do 36 na wschodzie i południu. Najchłodniej na wybrzeżu, tam do około 20 stopni.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: 6 minut po godzinie 8, czyli tuż przed rozmową z gościem Radia Bonton. Kłaniam się nisko, tu Fox.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Za nimi finał X-Dance Festival w Katowicach, występ na jednej z największych scen tanecznych w Polsce i mnóstwo niezapomnianych emocji, tak? Tak. Dziś moimi gośćmi są młodzi tancerze z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, którzy opowiedzą o swojej przygodzie z tańcem i sukcesie podczas międzynarodowego finału. Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry, dziewczyny.
2: Mam na imię Patrycja i jestem w grupie Swing Dance Juniors i zdobyłyśmy pierwsze miejsce i złoty medal.
1: W kategorii?
2: W kategorii 13-16 lat.
3: Ja nazywam się Weronika, reprezentuję grupę Boogie Twist Juniors i zdobyłyśmy drugie miejsce w kategorii 13-16 lat.
4: Mam na imię Zuzanna i jestem z grupy Swing Dance Mini w kategorii 10-12 lat i pierwsze miejsce.
5: Nazywam się Julia, tańczę w grupie Swing Dance Kids i tańczyłyśmy drugie miejsce w kategorii 10-12 lat.
1: Jak czujecie się po powrocie z finału X-Dance Festival w Katowicach i które miejsce tam zdobyłyście?
3: Super, my jesteśmy bardzo zadowoleni. Fajnie, nowe przeżycia, nowe środowisko. Fajnie było.
1: Dużo było osób?
3: No, było sporo konkurencji, było dużo na pewno kategorii tańca, różne style się mieszały. Nowe doświadczenie zdobyłyśmy na pewno.
5: Jestem bardzo szczęśliwa, że zajęłam aż drugie miejsce, bo to jest i tak bardzo wysokie miejsce. Było bardzo fajnie, jest dużo nowych emocji.
1: I tutaj trzeba powiedzieć, że to drugie miejsce, ale nie w jakichś zawodach powiatowych czy wojewódzkich właśnie, tylko to były zawody na poziomie światowym, czyli srebrny medal na światowych mistrzostwach. Co najbardziej zapamiętacie z występu w Spodku?
2: To wydaje mi się, że najbardziej zapamiętam tą atmosferę i te jakby emocje, które nam towarzyszyły i ogólnie ludzi. Też bardzo taka energia była bardzo pozytywna i taka dająca nam po prostu więcej sił, żeby tańczyć na pewno. I bardzo też mi się podobały występy innych grup i też tak robiło to wrażenie.
1: To była zdrowa konkurencja.
2: Mm-hmm, tak, taka właśnie, że była rywalizacja, ale jednak było też takie kibicowanie innym drużynom, że też ktoś fajnie zatańczył.
1: Co poczułaś, jak usłyszałaś, że koleżanki z grupy z MDK-u zdobyły srebro?
2: Na pewno czuliśmy takie zadowolenie, że nie tylko nasza grupa wygrała, ale również inne i że jakby nasz cały klub odniósł zwycięstwo właśnie.
1: A powiedzcie mi, co daje wam tańczenie oprócz tańczenia? Co wy czujecie same, że co wnosi do waszego życia?
3: Myślę, że na pewno tańczenie daje nam taką możliwość oderwania się od tej szkoły, od nauki. Gdy wychodzimy na scenę, to jesteśmy zupełnie innymi osobami. Możemy się otworzyć, powiedzieć, co, pokazać, co tak naprawdę czujemy. No i ja na przykład mam wrażenie, że jestem totalnie inną osobą, jak jestem na scenie.
1: Czy jesteście przyjaciółkami, grupą na parkiecie, jak i poza parkietem?
5: No to zależy z kim, ale w większości tak w sumie.
1: Czyli nie ma tak, że macie siebie dość?
5: Nie, na pewno nie.
1: A, oj, to jest piękne, o to mi właśnie chodziło. Czyli pomimo tego, że tak jakby rywalizujecie pomiędzy sobą, to jednak jest ta więź taka, tak? Jakie plany na przyszłość macie związane z tańcem? Czy jakiś następny konkurs, wyjazdce, coś się szykuje?
2: Na razie skończyliśmy okres zawodów i wyjazdów. Na razie mamy już wakacje.
1: A, no tak.
2: I mi się wydaje, że na następny sezon będziemy otwarci na nowe wyzwania.
1: No właśnie, to teraz najważniejsze, jaki styl taneczny to jest ten wasz styl?
2: No, tańczymy tańce swingowe, rock'n'rollowe i tak mogę napomknąć, że jesteśmy w sumie jedynym klubem takim w Polsce, który tańczy właśnie swingowe tańce.
1: Bo reszta zajmuje się tańcem, powiedzmy, nowoczesnym, hip-hop, breakdance, tak?
2: Zazwyczaj
1: te sprawy.
2: I właśnie jesteśmy tacy wyjątkowi zazwyczaj na zawodach, że po prostu bardzo rzadko, no nawet mogę rzec, że w ogóle nie widać takiego stylu tańca.
1: Czyli wyróżniacie się już na starcie. Ile osób w takiej grupie tanecznej macie?
2: W mojej, Swing Dance Juniors jest teraz chyba 9 osób.
1: To sporo.
2: W innych chyba jest około 20, w Boogie jest 8-10 osób.
1: Zbliżają się wakacje, czyli tak jak mówiłyście, wolne, już widzę uśmiech na twarzy, bo nadal chcę właśnie taką, wiecie, tą dziewczyńską taką przyjaźń, czyli nadal będziecie się spotykały poza, czy dajecie sobie też wakacje?
2: Wydaje mi się, że jako prywatnie to na pewno się spotykamy, ale od tańca no to mamy przerwę i wracamy już z nowym rokiem szkolnym.
1: A tutaj dziewczyny jak u was?
5: Tak, i to bardzo często nawet się mogę powiedzieć, że spotykamy.
1: No i bardzo dobrze, czyli będą piękne przyjaźnie na przyszłość prawdopodobnie. Ja chciałam tutaj wam na koniec życzyć tej wytrwałości, tak? Bo może się wydawać, że dzieci teraz zajawki mają na chwilę, tak? To trochę to, co mi się snudzi, tu kiwacie głową, że tak. Natomiast żeby właśnie było to w was do końca, żebyście to pielęgnowały, bo to jest bardzo piękne. Także dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. Dużo, dużo medali, zawodów i takiej zabawy z tego, co robicie, bo to najważniejsze, oprócz ogromnej pracy, którą w to na pewno wkładacie, to żebyście czerpały z tego radość.
6: Dziękuję bardzo.
0: Gość radia Bon Ton. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
7: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
9: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
10: Jak tak, to Allegro.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

upały naprawdę robią ogromną robotę. Oczywiście negatywną robotę, a no na przykład taką, że nie możemy nadużywać wody. W niektórych gminach już zostały wydane alerty w naszym kraju, że żeby nie korzystać po prostu z wody do innych celów niż socjalno-bytowych. Czyli nie podlewamy ogródków przydomowych, nie podlewamy ogródków działkowych, terenów zielonych, nie nawadniamy upraw rolnych, no i też nie napełniamy basenów. No to teraz co zrobić, jak nie możemy napełnić basenu wodą z kranu? Chyba trzeba nakupić mineralnej. Podejrzewam, że w tym roku po prostu napełnienie basenu wodą mineralną będzie mało opłacalne. Tym bardziej, że jeszcze trzeba kaucję doliczyć. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33. Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Skoro jest tak gorąco, to może jednak zostały odwołane wydarzenia sportowe, te, które miały być, te, które będą w przyszłości, kto wie. Dlatego posłuchajmy, aby być na bieżąco z sytuacją sportową w naszym regionie, najświeższych wieści właśnie od Marcina o sporcie.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Na program zaprasza sponsor

0: AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
1: Wiadomości sportowe Marcin Petruk. Chełmianka Wiktoria Gajosz oraz włodawianka Aleksandra Torończak, obecnie zawodniczki AZS-u UMCS Lublin, stanęły na podium podczas rozgrywanego w Opolu międzynarodowego meczu U23. Reprezentacja Polski walczyła tam o medale z lekkoatletkami z Czech, Węgier i Ukrainy. Wiktoria Gajosz pewnie zwyciężyła w biegu na 200 metrów, osiągając czas 23:18 sekundy. Ponadto wspólnie z Małgorzatą Pojętą, Oliwią Zimoląg oraz Aleksandrą Suchenek zajęły pierwsze miejsce w sztafecie 4x100 metrów. Srebrny medal w rzucie dyskiem oraz brązowy w pchnięciu kulą wywalczyła z kolei Aleksandra Torończak. Ostatni i to udany start przed wakacyjną przerwą mają za sobą fajterzy Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie. Z medalem z najcenniejszego kruszcu fajterzy wrócili z Puław, gdzie brali udział w amatorskich mistrzostwach Polski MMA. Mówi trener Wojciech Zaprawa.
2: Igor Szypetun po 3 walkach stanął na najwyższym miejscu podium, zdobył złoty medal tej imprezy, z czego jestem bardzo zadowolony, jestem dumny z Igora. Wiadomo, że jest to chłopak z dużym potencjałem na karierę. Był to utalentowany i utytułowany zapaśnik, teraz próbuje swoich kroków w MMA i jestem bardzo zadowolony, że reprezentuje nasz klub.
1: W grupie juniorów natomiast chełmski bastion reprezentowali Szymon Szachun, Bartłomiej Baran i Damian Kuźmicki. UKS Niedźwiadek Chełm prowadzi ponowny nabór do żeńskiej sekcji w rozgrywkach piłki nożnej. Skierowany jest on do dziewcząt urodzonych w latach 2010-2018. O szczegółach jeden z trenerów, Sławomir Kuźmicki.
3: Docelowo mamy zamiar stworzyć drużyny orliczek, młodziczek, juniorek oraz w przyszłości seniorek. Na razie skupiamy się na tych rozgrywkach młodzieżowych. Przypominamy, że Niedźwiadek już miał drużyny kobiece w tych rozgrywkach. To z dużymi sukcesami. Byliśmy mistrzem województwa. Kontakt telefoniczny 664 254 311.
1: Obecnie żeńska drużyna chełmskiego Niedźwiadka występuje w rozgrywkach turniejowych, a od jesieni klub zamierza uczestniczyć w zmaganiach systemowych prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej.
0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton.

0: Pamiętajcie, że jeśli macie na maksa włączoną klimatyzację w aucie, to nie wychodźcie do sklepu po picie, po loda i później znów wracajcie do takiego nagrzanego samochodu. Dojeżdżacie do jakiegoś miejsca docelowego, to trzeba tę klimatyzację zmniejszyć, tak jest, bo dostaniecie szoku jakiegoś, zaraz angina się pojawi. No dobra, teraz szczegóły dla Was, drodzy kierowcy, ma jeszcze Marcin Petruk.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jak wynika z policyjnych danych, średnio 40 osób dziennie zatrzymywanych za popełnienie wykroczenia to recydywiści, którzy wsiedli za kółko mimo aktywnego zakazu. W skali całego zeszłego roku takich osób było ponad 16 700, co wskazuje na to, że niestety wielu z nich niewiele robi sobie z faktu, że zostali ukarani nie bez powodu. Dlatego też resort infrastruktury chce jeszcze bardziej dokręcić śrubę wobec kierowców recydywistów i to w sposób radykalny. Mianowicie taki, że podczas zatrzymywania ich bez ważnych uprawnień obligatoryjnie groziłoby im więzienie. Sankcja z grubej rury, ale kiedy spojrzę się na liczby, to trudno się dziwić pytaniom ekspertów, czy system penitencjarny w Polsce jest gotowy na takie oblężenie petentów.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon.

0: ogórami ze zjadł.
1: Korniszona?
2: Nie, co panie, gdzie korniszona? Kiszonego.
1: Takiego chrupiącego, domowego?
2: No, takiego ze sokiem, panie. Ale nie takiego pizdryka, jak w sklepach sprzedają ciebiego małego. Tylko takiego drąga.
1: Ale nie takiego miętkiego, takiego jak kapeć, nie?
2: Gdzie, panie, co pan, panie? Takiego twardziutkiego.
3: Kto z was, przyznajcie się, jeszcze z was ma podobne smaki jak Ferdek Kiepski? No to lada moment będzie można rozpocząć robienie swoich ogórów kiszonych, tak jest. Właśnie w lipcu, w sierpniu zaczynamy robić ogóreczki, bo one już powinny pojawiać się lada moment w naszych ogródeczkach. O ile macie swoje, bo jak nie, no to trzeba będzie iść na bazarę i komuś zaufać, że jak zrobicie kiszonego ogóra z ich ogórków, to będą takie dryblasy, wiecie, twardziutkie, a nie takie kapcie. Macie jakieś sprawdzone źródła, u kogo kupić takie ogóry? Dajcie znać i wysyłając wiadomość na naszego Messengera. Może nawet wasza sąsiadka ma taką uprawę fajną ogóreczków, a ja nie wiem. Nie wiem, czy to są plotki, czy nie, ale podobno w Kumowie ktoś ma bardzo dobre ogóreczki. Dajcie znać.
4: Słuchacie Bonko.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Reklama.
7: Bonton

0: 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce, od początku czerwca ponad 60. Pociągi towarowe dziś mają jeździć już według rozkładu. Ruszył sezon wędkarski, amatorów nie brakuje. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minionej doby utonęły 4 osoby, a od początku czerwca bilans utonięć w Polsce to już 61 osób. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Warunki pogodowe sprzyjają odpoczynkowi nad wodą. Dziś także według Instytutu Meteorologii czekają nas upały, ale już nie wszędzie. Alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali obowiązywać będą w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim, gdzie temperatura może wynieść do 33 stopni. Natomiast w województwie lubelskim i podkarpackim nadal obowiązują najwyższe alerty przed upałami, tam dziś do 37 stopni. Podczas fali upałów nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Związki zawodowe alarmują o sytuacji sprzedawców w niektórych punktach. Tematem zajął się Grzegorz Kozioł.
1: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
2: 40 stopni, niebywała rzecz. To są namioty bez klimy.
1: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
2: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała.
1: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
0: PKP Polskie Linie Kolejowe nie planują wstrzymania ruchu pociągów towarowych z powodu pogody, zapewniły dziś władze kolei. To odpowiedź na wczorajsze problemy z kursami. Ruch pociągów towarowych był z powodu upałów wstrzymany w godzinach od 13 do 19. W tym czasie priorytetowo były obsługiwane pociągi pasażerskie i tak opóźnione ze względu na trwające upały. Premier będzie dziś rozmawiać o zarobkach lekarzy i o ramach czasowych ich pracy. Donald Tusk ma się w tym celu spotkać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu chce przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Waszyngton zaostrza środki bezpieczeństwa w ramach przygotowania do obchodów 250. rocznicy niepodległości USA. Szacuje się, że w najbliższych dniach do Waszyngtonu przybędą setki tysięcy gości, by zapewnić świętującym bezpieczeństwo. Waszyngtońskie lotnisko 4 lipca wstrzyma loty. Sezon wędkarski ruszył na dobre. Na jeziorze Jeziorak do dyspozycji miłośników tej rekreacji jest wiele atrakcyjnych łowisk. Oprócz połowu z brzegu można wykupić również zezwolenie na wędkowanie z łodzi. W tym czasie większość ryb nie podlega okresom ochronnym, mówi dyrektor gospodarstwa rybackiego w Iławie Dawid Tarasiewicz.
3: Sezon połowu z łodzi na naszym jeziorze Jeziorak duży trwa do 30 listopada. Można łowić szczupaka, sandacza, okonia oraz dla wytrawnych wędkarzy węgorze i sumy.
0: Warto pamiętać, że amatorski połów ryby wiąże się z koniecznością posiadania karty wędkarskiej. Taki dokument wydaje Urząd Starostwa Powiatowego w Iławie.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Ponad 4,5 godziny trwało gaszenie pożaru podkładów kolejowych na terenie placu kolejowego w Chełmie. W akcji uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał, ale ogień uszkodził pobliski posterunek zwrotniczy. Przyczynę pożaru wyjaśnia policja. Rada Gminy Sawin udzieliła wójt Agnieszce Dąbrowskiej wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za miniony rok. Raport o stanie gminy wywołał dyskusję. Część radnych krytykowała dokument, wskazując m.in. na opóźnienia inwestycji czy koszty funkcjonowania miejscowej spółdzielni socjalnej. Ostatecznie za wotum zaufania zagłosowało 10 radnych. Akademia Piłkarska Ruchu Izbica świętuje w sobotę 5. urodziny. Obchody rozpocznie bieg na dystansie, który będzie nawiązywał do roku odzyskania przez Izbicę praw miejskich. W programie są także atrakcje dla całych rodzin i stoiska z regionalnymi potrawami. O szczegółach opowiemy w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia o 9.30.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Sponsorem programu jest Domlux. Polskie składy budowlane. Dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: chmurze, dziś jeszcze możliwe w Lubuskim oraz części Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Śląskiego, Małopolskiego, Zachodniopomorskiego i Podkarpackiego. Ale poza tym upały od 26 do 30 stopni dziś jeszcze na północy i zachodzie, od 33 do 36 stopni na wschodzie i południu, najchłodniej na wybrzeżu do 22 stopni.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Hełm, ulica Lwowska 24.
4: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Aktualnie mamy już 6 minut po godzinie 9. Kłaniam się niziuteńko. Tu oczywiście Fox, który z wami będzie aż do samego południa na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj w Witaminie FM kontynuujemy sobie naszą serię wakacyjną i pogadamy sobie o tym, co niefortunnego może nam się przydarzyć za granicą. Janek Zieliński, zapraszam. Wczoraj mówiłem wam o tym, że warto pomyśleć o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego na zagraniczne wyjazdy. O tym, jakie infekcje mogą nam się zdarzyć na wyjazdach, mówi nasz dzisiejszy ekspert Michał Górka.
3: W trakcie podróży zagranicznej najczęstszą przypadłością zdrowotną, jaka może nam się przydarzyć, jest biegunka podróżnych, zwana potocznie zemstą faraona albo zemstą sułtana. Stan ten zwykle wymaga jedynie odpoczynku i intensywnego nawodnienia doustnego. Warto jednakże pamiętać o objawach alarmowych, które powinny skłonić do natychmiastowego zasięgnięcia pomocy lekarskiej. Są to objawy takie jak odwodnienie, czyli suchość skóry i śluzówek, splątanie, gorączka powyżej 38,5 stopnia Celsjusza, pojawienie się krwi lub dużej ilości śluzów w stolcu. Poza tym, planując dalekie wyjazdy tropikalne, należy pamiętać o chorobach występujących typowo w tych szerokościach geograficznych, które nie występują w Polsce, takich jak malaria, denga, chikungunya. Zatem każda infekcja, szczególnie przebiegająca nietypowo, z wysoką gorączką, pojawieniem się dziwnych zmian skórnych, żółtaczki, powinna skłonić pacjenta do poszukiwania natychmiastowej konsultacji lekarskiej.
2: Egzotyczne wojaże mogą wiązać się z tym, że będziemy musieli faktycznie przyjąć pakiet szczepień, aby nie oberwać czymś w dziczy. Głos w tej kwestii zabiera z kolei dzisiaj Krzysztof Urban.
4: Dodatkowo warto rozważyć szczepienie przeciwko meningokokom, szczególnie jeśli podróżujemy do regionów tak zwanego meningitis belt, czyli pasa zakażeń meningokokowych w Afryce subsaharyjskiej. W przypadku planowanego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie w regionach odległych, z utrudnionym dostępem do opieki medycznej, zaleca się również szczepienie przeciwko wściekliźnie. Jeśli wybieramy się do Afryki w sezonie grypowym, nie zapominajmy oczywiście o szczepieniu przeciw grypie.
2: Sprawdzajcie, czy w miejsca, w które jedziecie, nie ma ryzyka złapania jakiejś poważniejszej infekcji, bądź nie daj Boże jakiegoś wirusa. W końcu głośno teraz jest o tym, co się dzieje w rejonie Demokratycznej Republiki Konga i szalejącej epidemii eboli. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych macie listę państw, gdzie macie wykaz wszelkich potencjalnych zagrożeń, czy to właśnie w kwestii zdrowotnej, czy też potencjalnego konfliktu zbrojnego. Także trzymajcie się w zdrowiu i trzymajcie się bezpiecznie. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Miesiąc temu pracowaliście na budowie od 8 do 16, no i aktualnie musicie w dalszym ciągu przychodzić w czasie tych upałów w takich godzinach, no to akurat błąd. Pracodawca powinien wam zapewnić zmianę tych godzin pracy, żeby na tym największym upale właśnie nie siedzieć gdzieś na ogromnym nasłonecznieniu. Bo jeśli warunki pogodowe sprawiają, że wasze życie bądź zdrowie jest narażone na szwank, no to nie zapomnijcie o tym, że powinniście właśnie pracodawcy to zaznaczyć, że wy to właśnie idziecie do domu.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Do cieplenia okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Reklama.
2: Skoro ostatnio tyle o sprawach kryminalnych w naszym portalu supertydzień.pl, to aż strach pomyśleć, co teraz pojawi się na naszej antenie. Ale w sumie nie ma czego się bać. Po prostu posłuchajmy. Czas na najświeższe informacje. Radia Bonton, minęła 9:30.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.
4: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
9: Bonton Radio.

0: nasze stuprocentowe przebywanie w cieniu, ale jednak na zewnątrz chroni nas od tego, żeby się nie opalić? No niekoniecznie, słuchajcie, ja nie wiem jakim cudem, może przez gałęzie po prostu te promienie słoneczne, ale jednak złapały mnie i opaliłem się. No mam po prostu flagę na ręce. Także wy też uważajcie, bo później ciężko jest wyrównać taką opaleniznę, więc no niestety ja już w tym roku jak rozbiorę się na plaży, to będzie to troszeczkę komicznie wyglądało. Pamiętajcie o filtrach w momencie, kiedy w prognozach są informacje o upałach, o bardzo mocnym słońcu. Filtr na twarz, na ręce i wszystko to, co odsłonięte, mimo że będziecie przebywać w cieniu. No bo jednak raz na jakiś czas wyjdziecie nawet na zakupy, no i wtedy was złapie. A wtedy pomoże wam tylko maślanka.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ponad 44 miliony złotych zostanie przeznaczone na rewitalizację starego młyna w Chełmie. Dzięki wsparciu funduszy europejskich historyczny budynek zostanie przekształcony w nowoczesne Centrum Kultury Stary Młyn. Powstanie sala widowiskowa, nowe przestrzenie wystawiennicze oraz miejsca warsztatów i spotkań dla mieszkańców. Inwestycja zwiększy dostęp do kultury, edukacji i wydarzeń artystycznych. Wartość projektu wynosi ponad 44 miliony złotych, w tym blisko 28 milionów 400 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
3: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: sorry. No.
1: Bon Ton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Jak hucznie powinno rozpoczynać się sezon kąpielowy? O tym za chwilę jeden z burmistrzów będzie wielkim przykładem. Bądźcie razem z nami, tu program Bonton na dzień dobry. Kłaniam się niziutko, już 7 minut po godzinie 10.

0: śledztwo w głośnej sprawie dwóch wież zostało umorzone. Fala upałów przeplata się z frontem burzowym. Dziś gwałtowna pogoda. Niemcy już poza mundialem. Trener nie chce odejść. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Decyzję przekazał rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ chodziło o niedoszłe plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Powodem umorzenia sprawy na razie nieoficjalnie miał być brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Po fali upałów przez Polskę mają przetoczyć się gwałtowne burze. Załamanie pogody już odczuli mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Ale wciąż burze przeplatają się z wysoką temperaturą. Według prognoz upał nieco odpuści dopiero od czwartku. A wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
0: Upały krzyżują plany pasażerów kolei. Na dziś PKP Intercity już odwołała 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu Podlaskim i w Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Wrocławska farma miejska ma nie tylko produkować żywność, ale też ją przechowywać. Wrocław i tamtejszy Uniwersytet Przyrodniczy, które prowadzą 3-hektarową farmę na Swojczycach, starają się o 2 miliony euro z Unii Europejskiej na zakup liofilizatorów i chłodni, tłumaczy rektor uczelni profesor Andrzej Zachwieja.
2: Potrzeba nam magazynu, który zapewni niższą temperaturę, odpowiednią wilgotność, stałe warunki przechowywania. Wtedy tych warzyw wystarczy nie tylko do jesieni późnej, ale nawet w okresie zimy.
0: Wrocławska farma miejska już teraz zaopatruje w warzywa dzieci z miejskich żłobków i przedszkoli oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. W sumie ta uprawiana w ekologiczny sposób żywność trafia do ponad 5 tysięcy osób. Na farmie pracują osoby bezrobotne, biorące udział w programie aktywizacji społecznej. Katastrofa i upokorzenie. Tak niemieckie media komentują porażkę niemieckiej drużyny na mundialu. Niemcy odpadli z Mistrzostw Świata po słabym meczu z Paragwajem. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. To trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią. Robert Lewandowski zmienia kontynent. Polski napastnik ogłosił oficjalnie, że przenosi się do Chicago. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Michał Waszkiewicz.
3: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
0: Bilety na to spotkanie już się rozeszły.
4: Bon Ton Radio. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 zwycięstwa po rzutach karnych i 1 po golu w doliczonym czasie. To były naprawdę wyrównane mundialowe starcia w 1/16 finału. Sensację sprawił Paragwaj. Po remisie 1-1 wyeliminował po karnych Niemców. Po decydującej 11 Jose Canale na ulicach w stolicy Paragwaju wybuchła euforia. Bohaterem Paragwaju został bramkarz Orlando Gil. To było jak horror. Ci Niemcy pojawiający się z każdej strony ze swoimi gwiazdami. No naprawdę brakuje mi słów, żeby to opisać. Nie potrafię wciąż w pełni w to uwierzyć, ale jestem bardzo szczęśliwy. Po karnych awansowało także Maroko, które do dogrywki z Holandią doprowadziło w doliczonym czasie. Tuż przed końcowym gwizdkiem gola strzeliła także Brazylia i pokonała Japonię 2-1. A dziś przynajmniej jedna europejska drużyna awansuje dalej, bo Szwecja zagra z Francją. Potrzebujemy cudu, mówi trener Graham Potter. Mają ogromną jakość na każdej pozycji od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać. Ten mecz o 23:00, wcześniej o 19:00 Norwegia zagra z Zgrzeszem Kości Słoniowej, a w nocy Meksyk podejmie Ekwador. Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire podpisał 2-letni lukratywny kontrakt, a klub przywitał go jako ikonę światowego futbolu. Lewy w MLS będzie drugim najlepiej zarabiającym zawodnikiem po Leo Messi. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu w Wimbledonie. Rozstawiona z trójką Polka zagra dziś z Amerykanką Taylor Townsend. Grę w turnieju rozpocznie dziś także Kamil Majszak. On zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wczoraj do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, pokonujący w trzech setach Norwega Kaspera Ruda. Niestety z turniejem już po pierwszej rundzie pożegnały się Magdalinet, Magdalena Fręch i Maja Chwanińska.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś przelotne opady deszczu, a miejscami głównie w południowej połowie kraju możliwe burze, także z gradem. Maksymalnie na termometrach od 26 do 30 stopni na północnym zachodzie, od 33 do 36 na wschodzie i południu, najchłodniej na wybrzeżu, tam do około 20 stopni.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Co myślicie o tym, żeby włodarze danej gminy, w którym jest zbiornik wodny bądź odkryty basen, na rozpoczęcie wakacji, na rozpoczęcie sezonu kąpielowego, dokonywali taki tradycyjny skok do wody i to w garniturze? Tak jest, już widzę, jak burmistrzowie czy wójtowie, albo nawet i prezydenci wskakują do swoich zbiorników wody, a później film wrzucany jest w internecie. No, można byłoby zrobić sobie furorę takim filmikiem, nie to, żebym podpowiadał, ale to jest jeszcze dobry moment, jakoś to można jeszcze tam ugryźć, że delikatny poślizg, ktoś tam, coś tam, a przykład idzie z góry, słuchajcie, tak, zza wielkiej wody. Burmistrz Nowego Jorku zainaugurował sezon letni na miejskich basenach właśnie wskakując do wody w garniturze. Przy okazji pamiętajcie o korzystaniu ze strzeżonych kąpielisk czy też właśnie basenów miejskich.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowo.

0: Raport medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
2: Czas po raz kolejny dowiedzieć się, co w sporcie. Marcin Petruk już teraz z tymi informacjami.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Sport, Marcin Petruk. MKS Olimp Chełm z podwójnym mistrzostwem Polski. Podczas rozgrywanego w Wejherowie Czempionatu Młodzieży swoje kategorie wagowe zwyciężyli Kacper Frymus oraz Igor Rondoś. Pierwszy z nich rozpoczął walki od 1/8 finału i kolejno wygrywał z rywalami z Torunia, Słupska i Ciechocinka. W zaciętym starciu o złoty medal pokonał natomiast na punkty Bartosza Zarembeł. Igor Rondoś stoczył natomiast 3 pojedynki, wszystkie wygrywając jednogłośnie, a w finale pokonał Rafała Marcinka z Legii Warszawa. Już w lipcu obaj zawodnicy Olimpu zaczynają kolejne zgrupowanie kadry narodowej. W niedzielę pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek Mluksu Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Levels Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Wouterem Van Buzelem.
7: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
6: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 13 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Niestety, drodzy kierowcy, ale dzisiaj ostatni dzień obowiązywania rządowego programu. Ceny paliw niżej. Cóż zrobić, trzeba będzie troszeczkę więcej płacić za paliwko, ale jeszcze dzisiaj litr benzynki 95 nie więcej niż 6 zł, ewentualnie jakieś tam grosze. Benzyna 98, 6,68, a dieselek 6,19. W takim razie, jakie będą ceny od jutra? Według prognoz benzyna 95 ma kosztować około 6,70, 6,80 za litr, natomiast cena oleju napędowego wzrośnie do 6,90 zł z hakiem. Jeśli macie dzisiaj pusty bak, to koniecznie trzeba zatankować. Po sam korek.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Dziś spytałam was, czy marnotrawimy czas i ewentualnie na czym skupiamy nasze siły witalne w tym marnotrawieniu i o to, co mówiliście.
3: Myślę, że w dzisiejszych czasach to chyba wszyscy rodzice tak uważają i większość dorosłych. Telewizja i telefon.
4: No ja wiem, marnotrawię. No jak tak osiedzimy bez roboty żadnej, zajęcia.
5: Chyba telefony.
6: Posiedzenie i nie robienie nic. To jest marnotrawienie naszego czasu.
7: Na pewno telefony, Facebooki i te takie różne aplikacje.
8: Nasze lenistwo tak naprawdę, bo jak my nie będziemy chcieli czegoś robić, to my tego nie zrobimy.
9: Myślę, że na pewno za dużo czasu spędzamy w internecie, za dużo czasu korzystamy z telefonów.
10: Nie ma pracy i po prostu marnują czas siedząc. Zamiast ruszyć tyłki i szukać gdzieś indziej.
11: No na pewno na tym telefonie, nie? Bo jeszcze jak były te komputery, laptopy, to czy, tam co chciał poszukał, posiedział krótko, prawda? W tej chwili to jest taki czas nieograniczony.
12: Bezczynność.
9: Czyli nic nie robienie.
12: Nic nie robienie, oczywiście, że tak. Po to jesteśmy powołani, żebyśmy coś po sobie zostawili na tym świecie.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
13: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: coraz bliżej, godzina 11. To być może dla niektórych będzie czas relaksu i odpoczynku w pracy, bo właśnie teraz przysługuje wam przerwa, albo tak sobie ją zaplanowaliście, bo jesteście panami bądź królowymi swojego życia, dlatego że prowadzicie własną działalność gospodarczą i robicie przerwę wtedy, kiedy tylko chcecie. Tak jest, przynajmniej tak to wygląda w teorii, a tak naprawdę ci, którzy chociaż raz w życiu mieli swoją firmę, to wiedzą, jak to wygląda. Pracowaliśmy na etacie 8 godzin i było źle. Teraz mamy firmę i pracujemy 26 godzin na 24. Niestety, takie życie jest. No dobrze, skoro faktycznie 11 na horyzoncie, to zapraszam o tej porze najświeższe informacje z kraju i ze świata na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. W pracy, w domu, w rytmie dnia.
7: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
6: Newsy, goście i twoja muzyka.
8: Od poniedziałku do piątku, od 12.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
10: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
2: Jak dobrze rozpocząć wakacje, a facet z Kalisza będzie dla Was wielkim przykładem, ale o tym już za momencik na naszej antenie. Witam serdecznie, już aktualnie 6 minut po 11:00.

0: opóźnione pociągi, kolej wystawia informatorów na dworcach. Próbę otrucia prezydenta w trakcie kampanii komentuje szef MSWiA. Iga Świątek rozpoczyna dziś Wimbledon. Stawka jest wysoka, to obrona tytułu sprzed roku. Agnieszka Trojanowska, PiS. Na 11 dworcach kolejowych pasażerom będą pomagali informatorzy mobilni. To pomoc, jaką oferuje dziś i jutro PKP, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Informatorzy mają wesprzeć podróżnych i służyć informacją. W ostatnich dniach z powodu upałów przewoźnicy borykają się z dużymi opóźnieniami pociągów. Były już problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: Wspólnie z przewoźnikami pracujemy też na tym, żeby te utrudnienia na sieci były możliwie mniejsze poprzez na przykład zmniejszenie liczby pociągów na sieci kolejowej, przez co obciążenie sieci infrastruktury jest wtedy odpowiednio mniejsze.
0: Dlatego kolejarze apelują do pasażerów, aby sprawdzać na stronach przewoźników, czy dany pociąg wyruszy w trasę. O takie zmiany będzie można także podpytywać informatorów mobilnych na dworcach kolejowych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek odniósł się do informacji z książkowego wywiadu z prezydentem RP, w którym Karol Nawrocki opowiedział o sytuacji mogącej świadczyć o jego otruciu podczas kampanii prezydenckiej. Wiceminister Mroczek stwierdził, że z opisu zdarzenia wynika, że było ono poważne. Opisaną sprawę bada już prokuratura. A prokuratura ogłosiła dziś, że umarza postępowanie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa dotyczyła wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli. Informacje w sprawie zbiera Marcin Staszyc.
2: Jeszcze na początku czerwca jako świadek w tej sprawie zeznawał sam Jarosław Kaczyński. Teraz prokuratura umorzyła wszystkie trzy wątki w sprawie dwóch wież. Pierwszy dotyczył oszustwa na szkodę Austriaka Geralda Brickfellnera, który miał ponieść co najmniej 1 300 000 euro kosztów w zamian za obietnicę wynagrodzenia za inwestycje spółki Srebrna. Dwa kolejne zarzuty dotyczyły korupcji wokół Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, przyjęcia 50 000 zł przez członka jej rady oraz nakłaniania do wręczenia 100 000 zł łapówki.
0: Prokuratura uznała, że żaden z tych czynów nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Złożenie zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież już zapowiedział mecenas Roman Giertych. Policjant z Olsztyna z tytułem najsilniejszego człowieka, podkomisarz Paweł Piskorz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, okazał się bezkonkurencyjny w zawodach Strongman Super Series Poland Tour 2026 w Gubinie. Funkcjonariusz wygrał 3 z 6 konkurencji, co zapewniło mu najwyższy stopień podium. Trudny marsz po obronę tytułu mistrzowskiego rozpoczyna dziś Iga Świątek. Polka za 3,5 godziny zagra swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie. Triumfatorka ubiegłorocznej imprezy, która rozgrywana jest na słynnej londyńskiej trawie, zmierzy się dziś w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Ten turniej generuje inne wyzwania, kiedy wracasz bronić tytułu ze względu na całą otoczkę wokół. Mówiła Świątek, przed którą szansa zdobycia 7 w karierze triumfu w imprezie wielkoszlemowej. Początek meczu z udziałem Igi Świątek o 14:30.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Urząd Miasta Chełm nie rozstrzygnął konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Obowiązki dyrektora nadal pełni Dominik Małes, a decyzja o dalszych krokach nie została jeszcze podjęta. W Rejowcu Fabrycznym 2 i 3 lipca odbędą się ćwiczenia obronne Dworek 2026 z udziałem służb mundurowych, wojska i instytucji kryzysowych. Mieszkańcy muszą liczyć się ze wzmożonym ruchem i pozorowanymi zderzeniami. Urząd Miasta zapewnia, że działania są kontrolowane i apeluje o spokój. W wiadomościach lokalnych o 11:30 również nieco więcej o dwóch pożarach pojazdów. W Chełmie zapalił się autobus na postoju przy ulicy Popiełuszki, a w Wierzbicy ciężarówka. W trakcie jazdy w obu przypadkach interweniowała straż pożarna. Nikt nie ucierpiał.

0: Salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Upał i burza, taki będzie wtorek w niemal całym kraju. Upalnie od 26 do 30 stopni na północy i na zachodzie. Jeszcze goręcej na wschodzie i południu, tam do 36 stopni. Najchłodniej na wybrzeżu do 20. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a miejscami na południu Polski możliwe burze, lokalnie z gradem.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jak dobrze rozpocząć się wakacje? Ano tak, że mamy po prostu w ten dzień wakacje, czyli urlop. Mam nadzieję, że tak właśnie rozpoczęliście. Albo jeszcze lepiej, tak jak gość w Kaliszu, uwaga, w sobotę w losowaniu lotto padła szóstka i on właśnie jest zwycięzcą. No tak, tak pięknie można faktycznie rozpoczynać wakacje. Jest zwycięzcą nie tylko tych wakacji 2026, ale i w zasadzie to i życia. Facet wygrał podobno ponad 4 miliony, a i uwaga, to nie była pierwsza wygrana w Kaliszu, bo rekordowa padła w 2009 roku, było to 17 milionów złotych. No a tak naprawdę ta jego szóstka jest siódmą szóstką w historii Kalisza.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: 22133.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Reklama.
7: Minęła 11.30, czas na najświeższe informacje lokalne, które możemy Wam zaproponować tuż przed południem. Posłuchajcie uważnie.
8: Jest 11.30, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam. Urząd Miasta Chełm zakończył kolejny konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tym razem postępowanie zakończyło się bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. To drugi konkurs na to stanowisko w ostatnich tygodniach. W poprzednim postępowaniu komisja konkursowa wskazała jako najlepszego kandydata Dominika Małysa. Ostatecznie jednak, jak tłumaczyli przedstawiciele magistratu, nie doszło do podpisania umowy. Dlatego miasto ponownie ogłosiło nabór. Druga procedura nie przyniosła oczekiwanego efektu. Jak wynika z informacji opublikowanej przez Urząd Miasta, żaden kandydat nie zgłosił się do konkursu. Oznacza to, że stanowisko dyrektora MOSiR nadal pozostaje nieobsadzone. Obecnie obowiązki dyrektora w dalszym ciągu pełni Dominik Małys. Nie wiadomo jeszcze, czy miasto zdecyduje się na ogłoszenie kolejnego konkursu, czy wybierze inne rozwiązanie dotyczące kierowania Miejskim Ośrodkiem Sportu. Mieszkańcy Rejowca Fabrycznego muszą przygotować się na wzmożoną obecność służb mundurowych 2 i 3 lipca, czyli w środę i czwartek. Na terenie miasta odbędą się ćwiczenia obronne pod kryptonimem Dworek 2026. W manewrach wezmą udział m.in. policjanci, strażacy, żołnierze 19 Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, a także służby zarządzania kryzysowego, przedstawiciele PKP, PGE oraz miejskich jednostek organizacyjnych. W czasie ćwiczeń mieszkańcy mogą zauważyć pojazdy wojskowe, strażackie i policyjne, a także pozorowane zdarzenia i komunikaty będące elementem scenariusza. Jak podkreślają organizatorzy, wszystkie działania będą prowadzone pod pełną kontrolą i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Urząd Miasta apeluje o zachowanie spokoju, korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji. Materiały publikowane na potrzeby ćwiczeń będą oznaczone znakiem Dworek 26.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Wczoraj w naszym regionie doszło do 2 groźnych pożarów pojazdów. Pierwszy z nich wybuchł na postoju busów przy ulicy Popiełuszki w Chełmie. Ogień pojawił się w komorze silnika autobusu. Zanim strażacy przybyli na miejsce, kierowca stłumił płomienie. Akcję ostatecznie zakończyły 2 wezwane zastępy Zawodowej Straży Pożarnej. Strażacy dogasili zarzewie ognia i zabezpieczyli pojazd. Drugie, podobne zdarzenie miało miejsce na drodze w Wierzbicy. Tam ogień nagle pojawił się w jadącej ciężarówce. Prawdopodobnie awaria układu hamulcowego wywołała pożar jednego z kół. Kierowca, gdy zobaczył dym, błyskawicznie zjechał na pobocze i podjął samodzielną próbę gaszenia. Sytuację ostatecznie opanowali strażacy, zawodowcy i ochotnicy z Wierzbicy oraz Busówna. W tych niebezpiecznych incydentach na szczęście nikt nie ucierpiał. Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowała program edukacyjno-kulturalny dla dzieci i młodzieży pod hasłem W poszukiwaniu tradycji, na styku kultur, na styku pokoleń.
9: Wybraliśmy właśnie taką sekwencję, która zachęca młodych ludzi do sięgnięcia do tradycji, do korzeni, do motywów ludowych. Stąd ta idea i myślę, że jest ważna, bo dzieci się znakomicie bawią i edukują właśnie poprzez zabawę, poprzez zajęcia, które są dla nich takim wytchnieniem. Nie ma jednocześnie zawsze zostaje jakaś wiedza o tradycji, o której czasami zapominamy. Projekt jest bardzo duży, bo ma bardzo dużo działań. Będzie to naprawdę cykl, wydaje mi się, bardzo atrakcyjny.

0: zajęć, warsztatów, konkursów, spacerów, a także koncert.
1: Mówi Anna Pietuch z biblioteki. Projekt przewiduje również wydarzenia otwarte dla szerszej publiczności. W planach jest organizacja konkursu Pięknego Czytania, spotkanie autorskie wokół powieści graficznej Chełmska Legenda w cieniu trzech dębów oraz pokaz filmu dokumentującego tradycje regionu oraz koncert muzyki żydowskiej zatytułowany Cały świat to jeden wielki Chełm. Część wydarzeń zostanie zrealizowana w lipcu i sierpniu, a kolejne od września aż do listopada. A szczegółowy harmonogram poszczególnych spotkań w lipcu można już znaleźć na stronie biblioteki.
2: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Muzyczna kartka z kalendarza. Któż do niej zagląda? No pewnie nie macie na to czasu. Dlatego postanowiliśmy wdrożyć ten punkt do naszego programu i już teraz możecie posłuchać, co tam ciekawego w niej się pojawia pod datą 30 czerwca.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek, w ostatni dzień czerwca. Kończymy miesiąc z przytupem, więc podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, jakie niesamowite historie i muzyczne rocznice wydarzyły się właśnie 30 dnia tego miesiąca. Naszą podróż zaczynamy w roku 1949. 30 czerwca na świat przyszedł Andy Scott, brytyjski gitarzysta, wokalista i wieloletni filar kultowej, glam-rockowej formacji The Sweet. Andy świętuje dzisiaj swoje 77 urodziny. To jego chwytliwe, a zarazem drapieżne partie gitarowe napędzały takie wielkie radiowe przeboje lat 70. jak Fox on the Run czy energetyczne Ballroom Blitz. 100 lat. Przenosimy się do roku 1966. 30 czerwca na świat przyszedł Dimebag Darrell, właściwie Darrell Lance Abbott, genialny amerykański gitarzysta, współzałożyciel i absolutna ikona metalowych potęg Pantera oraz Damage Plan. Choć jego tragiczna śmierć w 2004 roku wstrząsnęła światem muzyki, dziś wspominamy jego rocznicę urodzin oraz niesamowite, potężne i mięsiste riffy, które na zawsze zrewolucjonizowały brzmienie ciężkiego grania w latach 90. W kalendarzu zapisujemy rok 1968. Dokładnie 30 czerwca urodził się Zack de la Rocha, charyzmatyczny wokalista i lider rewolucyjnej formacji Rage Against the Machine, który swoim drapieżnym, rapowanym wokalem i bezkompromisowym przekazem trząsł rockową scenę lat 90. Smutna kartka z roku 2001, dokładnie 25 lat temu ze sceny tego świata odszedł Chet Atkins, wybitny amerykański gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny nazywany panem gitarą, człowiek, który stworzył tak zwane brzmienie z Nashville, łącząc country z muzyką pop i zainspirował pokolenia gitarzystów na całym świecie. Naszą dzisiejszą czerwcową kartkę zamykamy jednak absolutnym radiowym kamieniem milowym z roku 1985, który zdefiniował pojęcie genialnej, emocjonalnej ballady pop-rockowej. Dokładnie 41 lat temu, w czerwcu w 1985 roku, brytyjski geniusz, wokalista i perkusista Phil Collins świętował kolejny tydzień gigantycznych triumfów na światowych listach przebojów ze swoim trzecim solowym albumem No Jacket Required. To właśnie z tego okresu pochodzi jeden z jego najbardziej poruszających, nieśmiertelnych i majestatycznych utworów. Genialne One More Night, ta oparta na delikatnym bicie automatu perkusyjnego, przepięknej partii saksofonu i pełnym pasji wokalu Phila, kompozycja z miejsca zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. To jest absolutny radiowy majstersztyk, który od ponad 4 dekad idealnie brzmi w głośnikach. Zamykając to wtorkowe spotkanie z muzyczną historią i żegnając czerwiec, stawiamy na utwór z gigantyczną klasą i radiową duszą. Skoro mamy piękny, słoneczny dzień w głośnikach Radia Bonton, czas na muzyczną magię najwyższej próby. Przed Państwem Phil Collins, One More Night.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Dzisiaj w kartce z kalendarza pojawiło się takie przysłowie, że czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. No to akurat chyba nic, maj nie ma wspólnego ani czerwiec z majem, ani maj z czerwcem. Takie upały, no naprawdę. No dobra, no ale zbliżamy się już do południa. Pamiętajcie, że teraz może być najcieplej. Pamiętajcie o nawodnieniu i nakryciu głowy. No i pamiętajcie również o tym, że dosłownie za 10 minut na naszej antenie najświeższe informacje z kraju i ze świata. Posłuchajcie ich uważnie. A ja za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się jutro po 7:00.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25. Lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Reklama.
4: Mamy godzinę 12. Zaczynamy popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton.
5: Lekarze apelują do prezydenta o weto w sprawie jawności zarobków. Premier spotka się dziś z prezesem NFZ. A niemieckie media nie zostawiają suchej nitki na swojej reprezentacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ustawa o jawności zarobków lekarzy po ekspresowej ścieżce w parlamencie czeka na podpis prezydenta, a Naczelna Izba Lekarska apeluje do prezydenta o weto. Jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się konkretny zapis, komentuje prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: Za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
5: AOTMiN, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa pozwoliłaby po numerze PASEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawę podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Premier ma się dziś spotkać z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 2,5%, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Analitycy oczekiwali wzrostu cen o 2,7% rok do roku i spadku o 0,2% miesiąc do miesiąca. W Toruniu powstaną kolejne murale. To w ramach drugiej edycji festiwalu Łopot. Artyści ozdobią swoimi pracami 5 ścian w różnych częściach miasta, mówi współtwórca imprezy Andrzej Poprostu.
7: Jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę pod Dukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie Przedmieście i Bielawę.
5: Tworzenie prac potrwa do 10 lipca. Festiwal zwieńczy przejazd rowerowy szlakiem nowych murali. Katastrofa i upokorzenie. Niemieckie media są dziś bezlitosne dla swoich piłkarzy. Po słabym meczu ich zespół przegrał z Paragwajem i odpadł z Mistrzostw Świata. Dalej grają za to Brazylia i Maroko. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Nowy koszmar niemieckiej piłki. Klęska myśli szkoleniowej. Powolna, nudna i ospała gra. To komentarze w Niemczech po odpadnięciu z Mistrzostw Świata. Nic dziwnego. Zespół przegrał z Paragwajem, który stworzył jedną klarowną sytuację przez 120 minut. Ale karne wykonywał lepiej. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. Jesteśmy przybici, to oczywiste. Ja jednak nie jestem osobą, która ucieka od odpowiedzialności, co teraz usiądzie tutaj i powie, rezygnuję tylko dlatego, że odpadliśmy. Jeśli tylko związek będzie chciał, to zamierzam kontynuować pracę. Kapitan zespołu Jozua Kimmich po meczu mówił, że to zawodnicy zawiedli, a nie trener. Nie zmienia to faktu, że to trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią, strzając gola na 2-1 w 95 minucie.
5: A dziś wieczorem w 1:16 finału mundialu zmierzą się Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią i Francja ze Szwecją.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Prognoza pogody. Chociaż taka średnio pogodna, bym powiedział. Znaczy to zależy, jak to co powie, nie? No niby jest słoneczko, jest fajnie, ale grzeje masakrycznie. 30 stopni teraz. Maksymalnie około godziny 17 ma być 34 stopnie. Najniżej w nocy 21 stopni. Ogólnie 30 stopni się utrzyma do godziny mniej więcej 20. Tak, szykuje nam się naprawdę, naprawdę kolejna ciepła noc. 1021 hektopaskali, dobra jakość powietrza i też do 17 praktycznie bez chmurki, żadnej, ani jednej, ani jednej.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Ogień piekielny stąpił na naszą ziemię chełmską. Masakra jest po prostu. Dużo siły. Szczególnie wysyłam do tych, którzy muszą pracować w tym ukropie. Ludzie na budowie, w gastro, nieklimatyzowanych busach, gdziekolwiek, gdzie grzeje na grillu. Trzymajcie się mocno, jesteśmy z wami i zazwyczaj gramy wam najgorętsze hity, ale więcej stopni nam tu nie trzeba, także ogłaszam. Dzisiaj w Radiu Bonton najchłodniejsza muza. Ja jestem Janek Zieliński, dzisiaj w rytmie dnia dzierżę ostrze mrozu, którym przecinamy tą wtorkową duchotę i do 17 jesteśmy z wami. Po drodze mamy także oczywiście pełen zestaw waszych ulubionych programów. Za niedługo chwila dla samorządu. Będzie chociażby też o medalach chełmianek w Chorzowie w sporcie Radia Bonton o 12.30. Później zagoszczą u nas też kroniki miasta. A muzycznie zaczynamy od Señority. Shawn Mendes, Camila Cabello. Później zagościł nas Eminem, Cleo, Cher czy też Dua Lipa.

0: reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: samorządowe 5 minut. Gmina Chełm.
1: Dzisiaj w samorządowym 5 minut gościmy w gminie Chełm. Moim rozmówcą jest wójt Wiesław Kociuba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Najważniejsza sesja w roku, która się odbyła w gminie Chełm. I w Pańskim przypadku to już chyba taka tradycja, że jednogłośnie radni udzielają Panu i wotum zaufania, i absolutorium. A ten ubiegły rok z punktu widzenia funkcjonowania Urzędu Gminy Chełm był bardzo istotny dla finansów, dla swobody życia mieszkańców.
2: Realizacja zadań w ubiegłym roku została wykonana zgodnie z zaplanowanym budżetem. Budżet realizowaliśmy sprawnie. O tym świadczy też, że weszliśmy w bieżący rok z środkami wolnymi finansowymi, które pozwalają dalej dobrze planować sprawnie nasze działania. Ale jeżeli chodzi o ubiegły rok, no to takim najważniejszym, czym można się pochwalić, wydatkami, łączną kwotą wypłaconych dotacji od początku funkcjonowania programu na czyste powietrze, ta kwota sięgnęła już ponad 20 milionów złotych dla naszych mieszkańców. No jest to bardzo dobry wynik. Bardzo ważne działania były podejmowane w ubiegłym roku w naszej planistyce, planowaniu przestrzennym. Przyjęliśmy 4 nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które objęły łącznie ponad 300 hektarów powierzchni naszej gminy. To najwyższy wynik w całym analizowanym okresie od 2015 roku, więc to jest ta aktywność tutaj bardzo ważna. Te działania planistyczne są bardzo ważne. Sprawczość naszego działania, naszej gminy, tutaj aktywność, ruch na rynku budowlanym, o tym świadczą pozwolenia chociażby na budowę budynków mieszkalnych. Prawie 50% wzrosła liczba tych pozwoleń wydawanych w stosunku w 25 w stosunku do 24 roku. To świadczy o dużym ruchu na rynku budowlanym i świadczy o tym, że po prostu tutaj dzieje się w tym obszarze, jeżeli chodzi o naszą gminę, dużo.
1: Panie wójcie, tu jeszcze istotna kwestia bezpieczeństwa mieszkańców od najwyższego poziomu tego rządowego po działania samorządowe. Kładzie się duży nacisk na reaktywację obrony cywilnej. W gminie Chełm te działania mają dość duży rozmach. A wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim podpisywał Pan, czy odbierał kolejną umowę na działania z tego zakresu.
2: Tak, w ubiegłym roku kwota grubo przekroczyła 1 000 000 złotych wsparcia na sprawy związane z bezpieczeństwem naszych mieszkańców w naszej gminie, a właśnie wczoraj z rąk wojewody odbierałem umowę na kwotę 370 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu państwa na realizację tych zadań, a konkretnie na budowę bazy magazynowej, tak żeby można było tutaj podejmować te działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej. Ta nowa baza magazynowa zabezpieczy możliwość magazynowania sprzętu, materiałów niezbędnych do prowadzenia działań związanych z ochroną ludności, z zarządzaniem kryzysowym. To zadanie będzie realizowane w bieżącym roku.
1: To na zakończenie, panie wójcie, coś, co jest o wiele przyjemniejsze i z pewnością dla mieszkańców całego regionu da nieco ochłody i wytchnienia od wysokich temperatur. Zalew Żółtańce i tutaj każdy mieszkaniec gminy Chełm będzie mógł skorzystać z gminnej komunikacji, żeby nad ten zalew dojechać już wkrótce. No jutro już startują nowe kursy, które dojadą pod sam zalew.
2: Nowe kursy zostaną uruchomione. Można będzie dojechać 9 kursami autobusów naszej gminnej komunikacji samochodowej nad zalew w Żółtańcach liniami 4, 6 i 7 z kierunków Chełma, Pokrówki, Strupina Dużego, Rozdziałowa, Krzywic, Uchra, Weremowic oraz Deputycz, a z pozostałych miejscowości to z przesiadką na naszym przystanku autobusowym przy dawnym Tesco w Chełmie. Także uruchamiamy te linie dla naszych mieszkańców i nie tylko dla naszych, bo również dla mieszkańców Chełma.
1: I to bardzo przyjemna informacja. Ja Państwu przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy z wójtem gminy Chełm, Wiesławem Kociubą. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Samorządowe 5 minut. Gmina Chełm.
3: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
0: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe Marcin Petruk. Chełmianka Wiktoria Gajosz oraz włodawianka Aleksandra Torończak, obecnie zawodniczki AZS-u UMCS Lublin, stanęły na podium podczas rozgrywanego w Opolu międzynarodowego meczu U23. Reprezentacja Polski walczyła tam o medale z lekkoatletkami z Czech, Węgier i Ukrainy. Wiktoria Gajosz pewnie zwyciężyła w biegu na 200 metrów, osiągając czas 23,18 sekundy. Ponadto wspólnie z Małgorzatą Pojętą, Oliwią Zimoląg oraz Aleksandrą Suchenek zajęły pierwsze miejsce w sztafecie 4x100 metrów. Srebrny medal w rzucie dyskiem oraz brązowy w pchnięciu kulą wywalczyła z kolei Aleksandra Torończak. Ostatni i to udany start przed wakacyjną przerwą mają za sobą fajterzy Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie. Z medalem z najcenniejszego kruszcu fajterzy wrócili z Puław, gdzie brali udział w amatorskich mistrzostwach Polski MMA. Mówi trener Wojciech Zaprawa.
8: Igor Szepetun po 3 walkach stał na najwyższym miejscu podium, zdobył złoty medal tej imprezy, z czego jestem bardzo zadowolony, jestem dumny z Igora. Wiadomo, że jest to chłopak z dużym potencjałem na karierę. Był to utalentowany i utytułowany zapaśnik, teraz próbuje swoich kroków w MMA i jestem bardzo zadowolony, że reprezentuje nasz klub.
7: W grupie juniorów natomiast chełmski bastion reprezentowali Szymon Szachun, Bartłomiej Baran i Damian Kuźmicki. UKS Niedźwiadek Chełm prowadzi ponowny nabór do żeńskiej sekcji w rozgrywkach piłki nożnej. Skierowany jest on do dziewcząt urodzonych w latach 2010-2018. O szczegółach jeden z trenerów, Sławomir Kuźmicki.
9: Docelowo mamy zamiar stworzyć drużyny orliczek, młodziczek, juniorek oraz w przyszłości seniorek. Na razie skupiamy się na tych rozgrywkach młodzieżowych. Przypominamy, że Niedźwiadek już miał drużyny kobiece w tych rozgrywkach. To z dużymi sukcesami. Byliśmy mistrzem województwa. Kontakt telefoniczny 664 254 311.
7: Obecnie żeńska drużyna chełmskiego Niedźwiadka występuje w rozgrywkach turniejowych, a od jesieni klub zamierza uczestniczyć w zmaganiach systemowych prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej.

0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ciekawostka geopolityczna w Radiu Bondon. Mniej więcej od lat 90., możliwe, że też wcześniej, ale tak współcześnie, no to od wtedy, pojawiały się głosy o zjednoczeniu Rumunii i Mołdawii. Mołdawia, jeden z najbiedniejszych, jeżeli nie najbiedniejszy kraj Europy, w 1994 opowiedział się jednak za niepodległością. Zjednoczenie z Rumunią miało potencjalnie pomóc im z problemem, jakim są wpływy z Rosji. Tego z kolei wynikiem jest Republika Naddniestrza, z Rosją mocno powiązana, która jest taką kapsułą czasów sowieckich, jak można zobaczyć na relacjach różnych. Mamy 2026 i w Rumunii powołano komisję, która ma też prowadzić do tego, do zjednoczenia obu krajów. Czy to się uda? No, dzieje się to trochę nad Mołdawianami, którzy dzisiaj dalej nie popierają tego ruchu. Także to historia ze świata w rytmie dnia, natomiast o lokalnej historii usłyszycie za chwilę w Kronikach Miasta. W latach 70. chełmski ZDZ zyskał nowego patrona wraz z nowym rokiem szkolnym. I o tym dzisiaj właśnie.

Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: wspomnieniami sprzed lat. Deszcz melodię nuci i niech ci ją zanuci wiatr.
1: Dzisiaj w Kronikach Miasta o niecodziennej uroczystości zasadniczej szkoły zawodowej nr 1 w Chełmie. We wrześniu 1971 roku informował o tym Sztandar Ludu, zaznaczając, że było to dla uczniów tej szkoły podwójne święto, związane nie tylko z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, lecz także z nadaniem tej placówce imienia bohaterów Kołobrzeskiego Pułku Artylerii. Na placu przed kompleksem budynków szkolnych zebrała się młodzież oraz przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych Chełma. Przybył również wicekurator Witold Kowalski. Po zagajeniu uroczystości przez gospodarza miasta Longina Zielińskiego, dekret Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego o nadaniu szkole imienia odczytał Piotr Prus. Podczas uroczystości szkoła otrzymała także sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
2: W tym czasie była to zasadnicza szkoła zawodowa nr 1, funkcjonująca przy ulicy Wiejskiej. No i właśnie w roku 1971 otrzymała imię bohaterów Kołobrzeskiego Pułku Artylerii. Ten pułk też z czasem funkcjonował jako 5. pułk, ale w okresie II wojny światowej pod koniec, w ramach oczywiście Ludowego Wojska Polskiego, funkcjonował jako Kołobrzeski Pułk Artylerii. No, moment rzeczywiście uznano za bardzo ważny, no i tutaj też trzeba zaznaczyć, że właściwie do dzisiaj szkoła posługuje się takim imieniem. No oczywiście w międzyczasie zmieniły się struktury, bo w roku 1975 powstał Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, a z czasem Zespół Szkół Technicznych, noszący obecnie imię generała Zygmunta Bohusza Szyszko, ale funkcjonująca w ramach placówki Szkoła Zawodowa, teraz właściwie pod nazwą Szkoły Branżowej pierwszego stopnia, ciągle imię nosi i nawiasem mówiąc, na terenie szkoły nadal jest widoczna tablica, ufundowana właśnie w roku 1971, poświęcona temu wydarzeniu, jak również pomnik przed wejściem do szkoły, też poświęcony właśnie tej formacji. Co prawda teraz trochę się jakby zapomina o tym, zresztą z opisu tego wydarzenia wynika, że ówczesne władze partyjne i lokalne były bardzo mocno zaangażowane, no ale to takie były czasy. Tutaj w zasadzie zwracano głównie uwagę na udział tej formacji w walkach na terenie Warszawy w okresie Powstania Warszawskiego, kiedy jednak Ludowe Wojsko Polskie próbowało udzielić jakiejś ograniczonej pomocy powstańcom, nieskutecznej ostatecznie, ale rzeczywiście były to dosyć dramatyczne epizody. No i właśnie w związku z tym epizodem, opisanym zresztą, bo są na tej tablicy wymienieni bohaterowie tego pułku, właśnie to imię nadano i jak można podejrzewać, z tego powodu to imię nadal funkcjonuje.

0: wróci, niech wspomnieniami sprzed lat deszcz melodię nuci i niech cię zanuci wiatr.
1: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
7: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
3: Reklama.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.

Poena za nami, a w Radiu Bonton chciałem was zaprosić w międzyczasie na supertydzień.pl. Przeczytacie tam o selekcji. I nie mówię tu o selekcji do reprezentacji takiej czy innej, a o wyzwaniu wytrzymałościowym zbliżonym do testów do wojskowych jednostek specjalnych. Wydarzenie, którego historia sięga lat 90. powraca po 5-letniej przerwie i o jego założeniach powiedział Krzysztof Bielski, instruktor systemu Combat 56. Natomiast to nie koniec doniesień z regionu o 13. Po 13. Kolejny lokalny serwis w rytmie dnia. Nie zabraknie też oczywiście informacji z kraju i ze świata. Będzie między innymi o tym, co się dzieje nad morzem oraz o niższych cenach paliw, bo dzisiaj ostatni dzień z tymi właśnie cenami. No i także o rewolucji na uczelniach, o cyfrowej rewolucji.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
1: Reklama.
10: W Radiu Bonton mamy 13.
11: Jedno z kąpielisk w Gdyni zamknięte przez sinicę. Dziś ostatni dzień z niższymi cenami paliw. I rewolucja na uczelniach od dziś mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ze względu na zakwit sinic zamknięte zostało jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu energetycznego, poinformowały polskie sieci energetyczne. Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 gigawatów. W weekend nie przekroczyło ono 20,5. W Polsce dziś ostatni dzień, kiedy za paliwo zapłacimy mniej dzięki cenom regulowanym i obniżonej stawce VAT, czyli pakietowi CPN. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Jutro ceny paliw na poszczególnych stacjach będą już różne. Na pewno wzrosną. Eksperci przewidują, że od kilku do nawet 40 groszy na litrze. Ceny na amerykańskich stacjach paliw są zdecydowanie za wysokie, uważa natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zażądał natychmiastowej obniżki i to ponad dolara za galon. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
12: Trump zażądał obniżki w internetowym wpisie, w typowym dla siebie stylu. Napisał, że stacje muszą obniżyć ceny natychmiast, bo są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecne 68 dolarów za baryłkę. Według Trumpa ceny na stacjach powinny spaść z obecnych prawie 3 dolarów 80 centów do 2,5 dolara. Prezydent we wpisie uderzył też we władze Kalifornii, która ma najwyższe podatki na paliwo. Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi Amerykanie płacili mniej niż 3 dolary za galon.
11: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, stwierdził, że jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
13: Na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi. No myślę, że na nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
11: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. I na koniec prawdziwa rewolucja w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki, a od 1 stycznia przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów.
14: Flash. Skrót lokalnych informacji.
15: Urząd Miasta Chełm ogłosił kolejny nabór do hubu technologicznego przy ulicy generała Orlicz-Dreschera. Do dyspozycji jest 26 lokali dla firm i instytucji z branży nowych technologii. Wnioski można składać do 10 lipca. A gdybyście chcieli coś załatwić dziś w magistracie, to trzeba się pospieszyć. Dziś i jutro będzie czynny do 14.30. Jak podkreślają urzędnicy, zmiana ma zapewnić komfort mieszkańcom i pracownikom w te wyjątkowo upalne dni. Mieszkańcy proszeni są o uwzględnienie tych nowych godzin przy planowaniu wizyty. ZUS zakończył udostępnianie informacji o stanie kont ubezpieczonych za ubiegły rok. Każdy, kto posiada konto w systemie ZUS, może sprawdzić online, ile środków zgromadził na emeryturę. Zakład od kilku lat nie wysyła już papierowych informacji, chyba że na wniosek ubezpieczonego.
14: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
17: Jakimś cudem jeszcze się nie dostopiliśmy. Pogoda, moi drodzy. A aktualnie mamy około 32 stopni, maksymalnie dziś około 34. Ciśnienie na poziomie 1021 hektopaskali. Dobra jakość powietrza na niebie, słonecznie do właśnie mniej więcej godziny 17, a aktualnie odczujemy około 35 stopni.
14: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
16: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
18: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
17: Ciekawostka, w nocy mogliśmy obserwować truskawkowy księżyc. To najskromniejsza pełnia w tym roku, a tak się dzisiaj składa, że mamy dzień asteroid. To tak a propos rzeczy z kosmosu. Ale my jeszcze nie spadamy, bo do 17 gramy dla Was w rytmie dnia na falach Radia Bonton. Kosmiczny Janek Zieliński z tej strony. Kłaniam się i zapraszam Was na kolejną godzinkę w to wtorkowe popołudnie, gdzie mamy dla Was za niedługo lokalny serwis i program o planecie.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie.

Tak naprawdę od weekendu tematem numer jeden wszędzie są upały i niekiedy ich tragiczne skutki, niestety. Nad Gliniankami doszło prawdopodobnie do pierwszej śmierci w kraju w wyniku fali upałów, tej, które mamy aktualnie. Znaleziono tam ciało 63-letniej kobiety. Służby założyły, że śmierć poniosła wskutek właśnie panujących temperatur. Z upałami nie ma żartów, skoro na słońcu aktualnie jest strasznie gorąco, tak więc uważajcie na siebie, kochani, i o tym, co się jeszcze dzieje i ewentualnie topi w przypadku jakichś różnych zdarzeń, no to usłyszycie za niedługo w serwisie Radia Bonton o 13.30.

0: Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Reklama.
8: Zapraszam na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 13.30. Eliza Kudalska-Nawosad. Urząd Miasta Chełm ogłosił kolejny nabór na użyczenie lokali w hubie technologicznym, czyli Centrum Rozwoju Regionalnego przy ulicy generała Gustawa Orlicz-Dreschera. To już następne podejście do zagospodarowania przestrzeni przeznaczonej dla firm i instytucji z sektora nowych technologii. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Chełma zmieniono regulamin funkcjonowania hubu, a jednocześnie uruchomiono nabór na 26 lokali biurowych. Wnioski można składać od dziś do 10 lipca. Kluczowym założeniem hubu jest, jak wskazano w regulaminie, nie tylko udostępnienie powierzchni biurowej, ale także aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz rozwój gospodarczy miasta. W praktyce oznacza to, że hub ma pełnić funkcję inkubatora współpracy między biznesem, administracją i organizacjami społecznymi. Najważniejszym elementem regulaminu jest system naboru podmiotów. Lokale mają być przydzielane na podstawie zgłoszeń, a kluczowe kryteria to kolejność złożenia wniosku oraz zgodność profilu działalności z branżą technologiczną. Dodatkowo pierwszeństwo przewidziano dla firm z Chełma, co ma wspierać lokalny rynek. Dokument przewiduje dwa tryby funkcjonowania przestrzeni: bezpłatne użyczenie oraz odpłatny najem. Co istotne, komercyjny najem ma mieć charakter ograniczony. Nie może przekroczyć 20% wykorzystania infrastruktury w skali roku. Każda umowa zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, ale bez gwarancji automatycznej kontynuacji. Decyzję podejmuje miasto, które jednocześnie zachowuje prawo do odmowy przedłużenia umowy bez podania przyczyny. Z oferty mogą skorzystać firmy technologiczne, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, które działają w obszarze nowych technologii. Chociaż samo użyczenie lokali jest bezpłatne, podmioty mają ponosić miesięczną opłatę eksploatacyjną, obejmującą m.in. koszty mediów i utrzymania obiektu. Wybór najemców będzie dokonywany przez komisję konkursową, a decydować ma m.in. kolejność zgłoszeń oraz profil działalności. Pozostała już tylko godzina do załatwienia urzędowych spraw w chełmskim magistracie. W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami urząd wprowadził czasową zmianę godzin pracy. Dziś i jutro będzie czynny od godziny 6.30 do 14.30. Zmiana ma charakter tymczasowy i obowiązuje wyłącznie w tych dwóch dniach. Jak podkreślają urzędnicy, decyzja została podjęta w związku z warunkami pogodowymi. No i ma na celu zapewnienie komfortu zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom urzędu. Mieszkańcy

0: Proszeni są o uwzględnienie tych nowych godzin pracy podczas planowania wizyty w urzędzie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył tegoroczne udostępnianie informacji o stanie kont ubezpieczonych. Każda osoba, która posiada konto w systemie ZUS, może już sprawdzić online, ile zgromadziła środków na przyszłą emeryturę.
2: Informacja o stanie konta zainteresuje przede wszystkim tych, którzy mają skończone przynajmniej 35 lat, bo właśnie dla tych osób ZUS przygotowuje prognozę emerytury w kilku wariantach. Jeden pokazuje, jaka emerytura wynika z dotychczas zgromadzonych składek. Inne patrzą w przyszłość i przewidują, ile emerytura może wynosić, jeżeli będziemy pracować dalej do wieku emerytalnego i odprowadzać składki w podobnej wysokości. To jest tylko prognoza, więc warto pamiętać, że każde zdarzenie w naszym zawodowym życiu może ją zmienić, ale to już pozwala nam podejmować racjonalniejsze decyzje co do naszej przyszłości emerytalnej.
0: Informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Informacje dostępne są w portalu ezUS oraz w aplikacji mobilnej. Zakład od kilku lat nie wysyła już papierowych listów, chyba że ubezpieczony sam wystąpi o ich wydruk.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Już za chwilę lecimy z planetą w 5 minut w Radiu Bonton. Dzisiaj program o owadzich siłach powietrznych z agresywnego szczepu. Pszczoły, osy, szerszenie. O ile nie jest mowa o skuterach, to są rodzaje tych owadów, na które trzeba niekiedy uważać, bo jak was ugąsi, to możecie skończyć marnie. Także słuchajcie programu Kinga Miszczyk w rytmie dnia, by pozostać bezpiecznym, by wiedzieć, co piszczy w trafie i co tam bzyczy sobie między gałęziami albo gdzieś. Physical, Dua Lipa, już teraz.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry. Lato to czas pikników, grillowania i wypoczynku na świeżym powietrzu. Niestety to także okres, kiedy częściej spotykamy osy, pszczoły i szerszenie. Wiele osób reaguje na ich widok paniką, macha rękami albo ucieka. Tymczasem warto wiedzieć, że nie każdy z tych owadów stanowi takie samo zagrożenie i ten odcinek poświęcam sobie. Zacznijmy od pszczół. Pszczoła miodna jest jednym z najważniejszych owadów na naszej planecie. To właśnie dzięki niej i innym owadom zapylającym możemy cieszyć się owocami, warzywami czy wieloma gatunkami roślin. Pszczoły nie są agresywne i zwykle atakują tylko wtedy, gdy czują się zagrożone lub bronią ula. Co ważne, pszczoła może urządlić tylko raz. Jej żądło machaczyki, które pozostają w skórze, gdy owad próbuje odlecieć, uszkadza własne ciało i ginie. Dlatego pszczoła nie żądli bez powodu, dla niej to ostateczność. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku os. Tak, to są te złe. Osy mają gładkie żądło, dlatego mogą żądlić wielokrotnie. Są bardziej ciekawskie niż pszczoły i często zwabia je zapach słodkich napojów owocowych czy grillowanych potraw. To właśnie dlatego tak często pojawiają się podczas letnich spotkań na świeżym powietrzu. A co z szerszeniami? To już konkretnie owady na sterydach. To chyba najbardziej owiane złą sławą owady w Polsce. Krąży o nich wiele mitów. Jeden z najpopularniejszych mówi, że 7 urządleń szerszenia zabija człowieka, a 3 konia. To nieprawda. Nie istnieją naukowe dowody potwierdzające takie twierdzenia. Dla zdrowej osoby pojedyncze urządlenie szerszenia zwykle nie jest bardziej niebezpieczne niż urządlenie osy, choć może być bardziej bolesne ze względu na większą ilość wstrzykiwanego jadu. Same stwierdzenie wstrzykiwanego jadu już mnie boli. Szerszenie również nie atakują ludzi bez powodu. Najczęściej stają się agresywne dopiero wtedy, gdy ktoś zbliży się do ich gniazda lub zacznie je niepokoić. Największym zagrożeniem nie jest sam gatunek owada, ale reakcja naszego organizmu. U osób uczulonych nawet jedno urządlenie może wywołać silną reakcję alergiczną, zwaną wstrząsem anafilaktycznym. Objawy to m.in. trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy lub gardła, zawrot głowy czy utrata przytomności nawet. W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej wezwać pomoc medyczną. Na szczęście większość urządleń kończy się jedynie bólem, zaczerwienieniem i niewielkim obrzękiem. Ja miałam do czynienia z osą tylko raz w życiu. Oczywiście musiałam wdepnąć w tę czarno-żółtą panią na plaży. Siedziała sobie w piasku. No, trafiło na mnie, bolało naprawdę przeokropnie. Teraz jak zachować się podczas spotkania z tymi owadami? Przede wszystkim zachowujmy spokój, nie machajmy gwałtownie rękami i nie próbujmy odganiać owada za wszelką cenę. No niestety tak się dzieje w moim przypadku. Wystarczy spokojnie się oddalić. No nie wiem, warto również przykrywać słodkie napoje i jedzenia podczas pikników, bo właśnie ich zapach najczęściej przyciąga osy. No, to jest logiczne. Pamiętajmy, że zarówno pszczoły, jak i szerszenie pełnią ważną rolę w przyrodzie. Zapylają rośliny, pomagają ograniczać liczebność wielu innych owadów. Nie są naszymi wrogami, po prostu podobnie jak my, chcą spokojnie funkcjonować w swoim świecie. A jeśli uszanujemy ich przestrzeń, bardzo prawdopodobne, że one uszanują również naszą. Łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
5: Ponad 44 miliony złotych zostanie przeznaczone na rewitalizację starego młyna w Chełmie. Dzięki wsparciu funduszy europejskich historyczny budynek zostanie przekształcony w nowoczesne Centrum Kultury Stary Młyn. Powstanie sala widowiskowa, nowe przestrzenie wystawiennicze oraz miejsca warsztatów i spotkań dla mieszkańców. Inwestycja zwiększy dostęp do kultury, edukacji i wydarzeń artystycznych. Wartość projektu wynosi ponad 44 miliony złotych, w tym blisko 28 milionów 400 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
9: Dni Chełma 2026.
8: Carla Fernandez.
9: Perfekt i Łukasz Drapała.
8: Golden Life.
9: Paktofonika Orkiestra.
8: Krystyna Giżowska.
9: Partita.
8: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
9: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
8: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
9: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
10: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Po latach otwarto mega hotel w nadmorskim Pobierowie. Gigantyczny obiekt odwiedził youtuber Książulo, który zapłacił tam grube pieniądze za jeden dzień, kilka tysięcy. W ramach tego dnia okazało się, że klimatyzacja tam nie za bardzo funkcjonowała. Do wanny lała się zielona woda. No, nie bardzo coś się dało zrobić. Influencer z ekipą wrócili do domu, zawnioskowali o zwrot, który otrzymali. A jak się okazało, to nie było takie jedyne doświadczenie. A to też nie jedyny temat wakacyjno-letni, jaki mamy dla Was w Radiu Bonton. Kolejna informacja jest z kraju ze świata już o 14 w rytmie dnia.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. A w Radiu Bonton minęła godzina 14. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam.
2: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów. I Iga Świątek szykuje się do walki o siódmy wielkoszlemowy tytuł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
3: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
2: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
4: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej rejestracji.
2: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował. Zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
5: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
2: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po 7 wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14.30.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
1: Pogoda. Mili Państwo, 33 stopnie, prawie maksimum dzisiaj, bo maksimum to będzie około 34 stopnie za niedługo i to tak do 18 mniej więcej potrwa, potem będzie niewiele lepiej, bo 30 stopni zobaczymy jeszcze o godzinie 20. A jeszcze odczujemy z tego 37 stopni, więc w ogóle bajka, nie? Tak, 1021 hektopaskali, dobra jakość powietrza, natomiast jeżeli chodzi o to, jak jest na niebie, to też do godziny mniej więcej 17-18 powinno być raczej bezchmurnie. Tak powiedziałem.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład Fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem programu jest Domlux. Polskie składy budowlane. Dystrybutor dociepleń Termoorganika.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: A my tanecznym krokiem zmierzamy ku 17 w rytmie dnia. Roztańczony Nek Zieliński z tej strony. Witam Was w Radiu Bonton i zapraszam na kolejną godzinę, gdzie już za chwilę rozmowa z dzisiejszymi gośćmi właśnie w temacie tańca. Później zagości u nas lokalny sport i bontonowa radionawigacja.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Za nimi finał X-Dance Festival w Katowicach, występ na jednej z największych scen tanecznych w Polsce i mnóstwo niezapomnianych emocji, tak? Tak. Dziś moimi gośćmi są młodzi tancerze z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, którzy opowiedzą o swojej przygodzie z tańcem i sukcesie podczas międzynarodowego finału. Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry, dziewczyny.
2: Mam na imię Patrycja i jestem w grupie Swing Dance Juniors i zdobyłyśmy pierwsze miejsce i złoty medal.
1: W kategorii?
2: W kategorii 13-16 lat.
3: Ja nazywam się Weronika, reprezentuję grupę Boogie Twist Juniors i zdobyłyśmy drugie miejsce w kategorii 13-16 lat.
4: Mam na imię Zuzanna i jestem z grupy Swing Dance Mini w kategorii 10-12 lat i pierwsze miejsce.
5: Nazywam się Julia, tańczę w grupie Swing Dance Kids i tańczyłyśmy drugie miejsce w kategorii 10-12 lat.
1: Jak czujecie się po powrocie z finału X-Dance Festival w Katowicach i które miejsce tam zdobyłyście?
3: Super, bo jesteśmy bardzo zadowoleni. Fajnie, nowe przeżycia, nowe środowisko. Fajnie było.
1: Dużo było osób?
3: No, było sporo konkurencji, było dużo na pewno kategorii tańca, różne style się mieszały. Nowe doświadczenie zdobyłyśmy na pewno.
5: Jestem bardzo szczęśliwa, że zajęłam aż drugie miejsce, bo to jest i tak bardzo wysokie miejsce. Było bardzo fajnie, jest dużo nowych emocji.
1: I tutaj trzeba powiedzieć, że to drugie miejsce, ale nie w jakichś zawodach powiatowych czy wojewódzkich właśnie, tylko to były zawody na poziomie światowym, czyli srebrny medal na światowych mistrzostwach. Co najbardziej zapamiętacie z występu w Spodku?
2: To wydaje mi się, że najbardziej zapamiętam tą atmosferę i te jakby emocje, które nam towarzyszyły i ogólnie ludzi. Też bardzo taka energia była bardzo pozytywna i taka dająca nam po prostu więcej sił, żeby tańczyć na pewno. I bardzo też mi się podobały występy innych grup i też tak robiło to wrażenie.
1: To była zdrowa konkurencja.
2: Mm-hmm, tak, taka właśnie, że była rywalizacja, ale jednak było też takie kibicowanie innym drużynom, że też ktoś fajnie zatańczył.
1: Co poczułaś, jak usłyszałaś, że koleżanki z grupy z MDK-u zdobyły srebro?
2: Na pewno czuliśmy takie zadowolenie, że nie tylko nasza grupa wygrała, ale również inne i że jakby nasz cały klub odniósł zwycięstwo właśnie.
1: A powiedzcie mi, co daje wam tańczenie oprócz tańczenia? Co wy czujecie same, że co wnosi do waszego życia?
3: Myślę, że na pewno tańczenie daje nam taką możliwość oderwania się od tej szkoły, od nauki. Gdy wychodzimy na scenę, to jesteśmy zupełnie innymi osobami. Możemy się otworzyć, powiedzieć, pokazać, co tak naprawdę czujemy. No i ja na przykład mam wrażenie, że jestem totalnie inną osobą, jak jestem na scenie.
1: Czy jesteście przyjaciółkami, grupą na parkiecie, jak i poza parkietem?
5: To zależy z kim, ale w większości tak w sumie.
1: Czyli nie ma tak, że macie siebie dość?
5: Nie, na pewno nie.
1: Oj, to jest piękne, o to mi właśnie chodziło, czyli pomimo tego, że tak jakby rywalizujecie pomiędzy sobą, to jednak jest ta więź taka, tak? Jakie plany na przyszłość macie związane z tańcem? Czy jakiś następny konkurs, wyjazd, coś się szykuje?
2: Na razie skończyliśmy okres zawodów i wyjazdów, na razie mamy już wakacje.
1: A, no tak.
2: I mi się wydaje, że na następny sezon będziemy otwarci na nowe wyzwania.
1: No właśnie, to teraz najważniejsze, jaki styl taneczny to jest ten wasz styl?
2: No, tańczymy tańce swingowe, rock'n'rollowe i tak mogę napomknąć, że jesteśmy w sumie jedynym klubem takim w Polsce, który tańczy właśnie swingowe tańce.
1: Bo reszta zajmuje się tańcem, powiedzmy, nowoczesnym, hip-hop, breakdance, tak?
2: Zazwyczaj
1: te sprawy.
2: I właśnie jesteśmy tacy wyjątkowi zazwyczaj na zawodach, że po prostu bardzo rzadko, no nawet mogę rzec, że w ogóle nie widać takiego stylu tańca.
1: Czyli wyróżniacie się już na starcie. Ile osób w takiej grupie tanecznej macie?
2: W naszej, w sensie w mojej, Swing Dance Juniors jest teraz chyba 9 osób.
1: To sporo.
2: W innych chyba jest około 20. W Bugi jest 8-10 osób.
1: Zbliżają się wakacje, czyli tak jak mówiłyście, wolne, już widzę uśmiech na twarzy, bo nadal chcę właśnie taką, wiecie, tą dziewczyńską taką przyjaźń, czyli nadal będziecie się spotykały poza, czy dajecie sobie też wakacje?
2: Wydaje mi się, że jako prywatnie to na pewno się spotykamy, ale od tańca no to mamy przerwę i wracamy już z nowym rokiem szkolnym.
1: A tutaj dziewczyny jak u was?
5: Tak. I to bardzo często nawet się mogę powiedzieć, że spotykamy.
1: No i bardzo dobrze, czyli będą piękne przyjaźnie na przyszłość prawdopodobnie. Ja chciałam tutaj wam na koniec życzyć tej wytrwałości, tak? Bo może się wydawać, że dzieci teraz zajawki mają na chwilę, tak? Tu trochę to, tu mi się snudzi, tu kiwacie głową, że tak. Natomiast żeby właśnie było to w was do końca, żebyście to pielęgnowały, bo to jest bardzo piękne. Także dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. Dużo, dużo medali, zawodów i takiej zabawy z tego, co robicie, bo to najważniejsze, oprócz ogromnej pracy, którą w to na pewno wkładacie, to żebyście czerpały z tego radość.
6: Dziękuję bardzo.
0: Gość Radia Bon Ton. Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
8: Nie marznij! Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
9: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Już o 14.30 Sport Radia Bonton, gdzie usłyszycie o wyprawie chełmskich pięściarzy z MKS Olimp na sportowy Olimp, na ten szczyt, bowiem udało im się walczyć podwójne mistrzostwo Polski. O szczegółach opowie Marcin Petruk, także zostańcie z nami, a w międzyczasie uderzamy nie tylko ze sportem, ale też z najlepszą muzą. Lay all your love on me. To już teraz.

0: reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82 563 26 82.

0: lasów i ogrodów zimowych. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
2: Sport, Marcin Petruk. MKS Olimp Chełm z podwójnym mistrzostwem Polski. Podczas rozgrywanego w Wejherowie Czempionatu Młodzieży swoje kategorie wagowe zwyciężyli Kacper Frymus oraz Igor Rondoś. Pierwszy z nich rozpoczął walki od 1/8 finału i kolejno wygrywał z rywalami z Torunia, Słupska i Ciechocinka. W zaciętym starciu o złoty medal pokonał natomiast na punkty Bartosza Zarembeł. Igor Rondoś stoczył natomiast 3 pojedynki, wszystkie wygrywając jednogłośnie, a w finale pokonał Rafała Marcinka z Legii Warszawa. Już w lipcu obaj zawodnicy Olimpu zaczynają kolejne zgrupowanie kadry narodowej. W niedzielę pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek Mluksu Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Levels Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Wouterem Van Buzelem.
3: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
2: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 13 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Oj, oj, oj, ale gorąco. Masakra. Wychodzi się, słuchajcie, wychodzę ze studia i po prostu jest ściana ognia. Nie, naprawdę, jak się wychodzi z tego powietrza zaklimatyzowanego, to na dworze to jest ciężko, nie? No i o upałach za chwilę usłyszycie w rytmie dnia, w wiadomościach dla kierowców. Właśnie tam Marcin Petruk ma dla was upałowe porady. Tak więc zostańcie z nami na 104,9 FM.

0: sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Upał daje się we znaki, a przypomnij o sobie dodatkowo, kiedy nadejdzie czas wejścia do samochodu, który był zaparkowany na słońcu. Przed włączeniem klimatyzacji, a właściwie to jeszcze przed włączeniem silnika, dobrze jest przewietrzyć wnętrze, bo jednak na zewnątrz jest chłodniej, co pozwoli wyrównać temperaturę. Kiedy już wyruszymy w podróż przez hełm, to trzeba się nastawić na to, że jedną z najbardziej zakorkowanych ulic będzie Lubelska, co jest zasługą ciągu sygnalizacji i przejazdu kolejowego. Więcej samochodów należy się też spodziewać na wiadukcie i wzdłuż ram.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
0: A co to jest ACR?
2: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
2: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

związku z upałami ryzyko pożarów niestety drastycznie się zwiększa, z czego już mamy rezultaty. Pożar wybuchł chociażby w pociągu z Chlubieszowa do Krakowa, przez co ewakuowanych musiało zostać 250 pasażerów. Pożar był też na Chełmskiej Kolei. Na rampie Brzeskiej w nocy zapaliły się podkłady kolejowe. Z nimi walczyli strażacy. W Chełmie zapłonął też autobus. W Wierzbicy w ogniu stanęła ciężarówka. O tym wszystkim przeczytacie ze szczegółami na supertydzień.pl, a to nie koniec lokalnych doniesień w Radiu Bonton, bo nasz serwis z okolicy usłyszycie już o 15.30. A teraz... jeszcze 5 minut przed 15 klasyk. Zesłana rzeczowa.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
1: Reklama.
10: Mamy 15, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata, a także skrót wydarzeń lokalnych. Tak więc no, zapraszamy.
11: Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. I dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Najważniejsza to zniesienie wymogu egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B lub B1. Ponadto ograniczona ma być liczba podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia oraz wprowadzona cyfrowa karta kursanta. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Jutro Toruń dołączy do listy miast z ograniczeniami nocnej sprzedaży alkoholu, przypomina prezydent Paweł Gulewski.
12: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem, jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
11: Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów i hoteli. Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Jest akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które w październiku zeszłego roku zagryzły mężczyznę. Do tragedii doszło w pobliżu drogi ekspresowej S3, kiedy ofiara podczas postoju udała się do lasu na grzyby. 54-letniemu właścicielowi strzelnicy, z której terenu wydostały się zwierzęta, grozi dożywocie. Mężczyzna, który jest byłym policjantem, nie przyznał się do winy. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
13: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
14: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
13: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
14: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, a my tak, no i to ciepło jest, tak?
13: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
11: Niektórzy z upałem radzą sobie, korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym. Mogą w niej gromadzić się bakterie, mówi lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
15: Ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. I dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie drobnoustroje lubią się w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
11: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Mogą tam występować bakterie Legionelli, Salmonelli, a nawet bakterie kałowe. I na koniec pierwsze dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 30 chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Kolejnym rywalem Polaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Swajda lub Hiszpan Pablo Hamas Ruiz.
16: Flash. Skrót lokalnych informacji.
17: Katarzyna Sokołowska pozostanie dyrektorem Chełmskiej Biblioteki Publicznej. W rozstrzygniętym konkursie startowały 3 osoby. Komisja konkursowa zarekomendowała jej kandydaturę, a decyzję zatwierdził prezydent Chełma. W Komendzie Nadburzeńskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na stopień kaprala Straży Granicznej. Ponad 50 funkcjonariuszy ukończyło szkolenie przygotowawcze i otrzymało pierwszy stopień podoficerski. Nowo mianowani rozpoczną służbę w placówkach chroniących granice z Ukrainą i Białorusią. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o wydarzeniu poświęconemu średniowiecznemu dziedzictwu Chełma. Odbędzie się już 10 lipca w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Tematem spotkania będą najnowsze odkrycia archeologiczne oraz historia królewskiej rezydencji na Górce Chełmskiej. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z kilku ośrodków akademickich i muzealnych.
8: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
10: 5 po 15 serwujemy prognozę pogody. Aktualnie w Chełmie mamy, mili Państwo, och, cóż za zaskoczenie. 34-33 stopnie ciśnienie na poziomie 1021 hektopaskali. Jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę, mamy ich tych stopni w sensie około 37. 34 to jest max dzisiaj. Potem będzie troszkę chłodniej, po 21 to spadnie poniżej 30 stopni. Będzie pochmurno jeszcze z tego, co widzę.
8: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
18: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: 15.06 na zegarach. Regularnie daję wam znać, jaką mamy godzinę w Radiu Bonton. Dla mnie jako radiowca czas jest niezwykle ważny, żeby wszystko, wiecie, zmieścić, wyrobić się w tych kilku minutach, które mam tutaj w rytmie dnia. Nie można go w radiu marnować czasu. A na czym tak generalnie tracimy najwięcej tego czasu? O tym za chwilę usłyszycie w Mieście na Fali. Jam jest Jan Zieliński, pan głosu i czasu na 104,9 FM. Do 17 jeszcze jestem z wami w to wtorkowe popołudnie.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Dziś spytałam was, czy marnotrawimy czas i ewentualnie na czym skupiamy nasze siły witalne w tym marnotrawieniu i o to, co mówiliście.
3: Myślę, że w dzisiejszych czasach to chyba wszyscy rodzice tak uważają i większość dorosłych. Telewizja i telefon.
4: No ja wiem, marnotrawię. No jak tak osiedzimy bez roboty żadnej, zajęcia?
5: Chyba telefony.
6: Posiedzenie i nierobienie nic. To jest marnotrawienie naszego czasu.
7: Na pewno telefony, Facebooki i te takie różne aplikacje.
3: Nasze lenistwo tak naprawdę. Bo jak my nie będziemy chcieli czegoś robić, to my tego nie zrobimy.
8: Myślę, że na pewno za dużo czasu spędzamy w internecie, za dużo czasu korzystamy z telefonów.
9: Nie ma pracy i po prostu marnują czas siedząc, zamiast ruszyć tyłki i szukać gdzieś indziej.
10: No na pewno na tym telefonie, nie? Bo jeszcze jak były te komputery, laptopy, to czy, tam co chciał poszukał, posiedział krótko, prawda? W tej chwili to jest taki czas nieograniczony.
11: Bezczynność.
12: Czyli nic nie robienie.
11: Nic nie robienie, oczywiście, że tak. Po to jesteśmy powołani, żebyśmy coś po sobie zostawili na tym świecie.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
13: 104 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Takie pytanko w Radiu Bonton. Kojarzycie firmę Commodore? Założona niegdyś przez Jacka Czmiela, firma była znana z komputerów do gier dawno, dawno, ale dzisiaj okazuje się, że produkują telefony. Ale nie takie pospolite, a bardzo minimalistyczne. Wpisując się w trend odcinania się od przebodźcowanych smartfonów, aczkolwiek można też sobie na nich posłuchać muzyki, pisać ze znajomymi, czy też zamówić taksówkę. Także gra na rynku się zmieniła, jak widać.

0: funny.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Zbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji.

0: www.bankowiec.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Reklama.
6: Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne. Jest 15.30. Katarzyna Sokołowska pozostanie dyrektorem Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zakończył się konkurs na to stanowisko, a komisja konkursowa zarekomendowała jej kandydaturę. Do konkursu zgłosiły się 3 osoby. O stanowisko ubiegali się również Dominika Lewandowska oraz Arkadiusz Robaczewski. Jak podkreślono w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, Katarzyna Sokołowska spełniła wszystkie wymagania formalne i podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek oraz zasad zarządzania instytucją kultury. Pozytywnie oceniono także przedstawioną przez nią koncepcję rozwoju biblioteki, uznając ją za spójną, realną do wdrożenia i odpowiadającą potrzebom instytucji oraz lokalnej społeczności. Na podstawie rekomendacji komisji prezydent Chełma zatwierdził wybór Katarzyny Sokołowskiej na stanowisko dyrektora. Sama Sokołowska kieruje biblioteką od 2022 roku, najpierw jako pełniąca obowiązki, a następnie jako dyrektor placówki. W Komendzie Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na stopień kaprala Straży Granicznej. W sali tradycji oddziału komendant generał brygady Straży Granicznej Jacek Szcząchor przekazał akty mianowania funkcjonariuszom, którzy awansowali na pierwszy stopień podoficerski. Ponad 50 osób ukończyło wcześniej szkolenie przygotowawcze w ośrodkach Straży Granicznej w Lubaniu i Kętrzynie. Podczas uroczystości komendant oraz jego zastępcy pogratulowali funkcjonariuszom, życzyli im powodzenia w dalszej służbie. Nowo mianowani kaprale rozpoczną pracę w placówkach nadburzańskiego oddziału, które odpowiadają za ochronę granicy z Ukrainą i Białorusią.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Najnowsze odkrycia archeologiczne oraz sekrety królewskiej rezydencji na Górce Chełmskiej będą głównymi tematami sesji popularno-naukowej poświęconej średniowiecznemu dziedzictwu Chełma. Wydarzenie organizowane w ramach tegorocznych Dni Chełma odbędzie się w piątek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie rozpocznie się o 10:00. Sesja będzie okazją do dyskusji o historycznym znaczeniu Chełma jako kluczowego ośrodka na styku kultur i cywilizacji Europy Środkowo-Wschodniej. Zaproszeni prelegenci omówią zagadnienia związane ze średniowieczną architekturą, ochroną zabytków oraz nowoczesnymi sposobami prezentowania odkryć archeologicznych współczesnym odbiorcom. W dyskusji wezmą udział wybitni specjaliści, m.in. z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz Muzeum Ziemi Chełmskiej. Na spotkanie zapraszają Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie oraz Chełmska Biblioteka Publiczna. Ponad 270 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na 2 nowe instytucje w gminie Wojsłowice. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z funduszy europejskich zmodernizowana zostanie świetlica w Hucie, gdzie powstanie Izba Pamięci i Historii Wsi, a przy ulicy Chełmskiej w Wojsłowicach wybudowany zostanie nowoczesny plac zabaw. Oba przedsięwzięcia mają poprawić jakość życia mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność gminy. Projekt, który realizowany będzie pod nazwą Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Huta, zakłada kompleksową przebudowę istniejącego obiektu, który po zakończeniu prac ma się stać nowoczesnym centrum życia społecznego i kulturalnego. W budynku powstanie również Izba Pamięci, która będzie służyć ochronie oraz prezentacji lokalnego dziedzictwa. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 148,5 tysiąca złotych, z czego prawie 107 tysięcy stanowi dofinansowanie. Drugim przedsięwzięciem jest budowa placu zabaw przy ulicy Chełmskiej, którego celem jest stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej.

0: kreacyjnej. Powstaną rozbudowany zestaw zabawowy, huśtawka potrójna, typu ważka, piaskownica, bujak dla najmłodszych oraz ławki i kosze na odpady. Koszt realizacji tej inwestycji wynosi ponad 121 tysięcy, a wartość pozyskanej dotacji to przeszło 74 tysiące złotych.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Jakie są szanse, że w strumień fontanny przywali piorun? No, znikome, co nie znaczy, że zerowe. W ten procent wpisuje się fontanna multimedialna przy wrocławskiej hali stulecia, bo tam właśnie w biały dzień walnął piorun i fontannę zamknięto do odwołania. A w tą pogodę, gdzie tam wokół tej hali jest, no, trochę betonu jednak, to takie źródło chłodu by się przydało. Jeszcze takie jedno, bo tam jeszcze są takie arkady, takie zacienione. Ale dobra, to był Wrocław. Tymczasem za chwilę przeniesiemy się na nasze lokalne drogi w Radiu Bonton. A jeszcze teraz w rytmie dnia serwuję wam emigrantów na falochronie.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Lato to czas, kiedy na polskich drogach ginie najwięcej osób, a wśród głównych przyczyn są niezmiennie nadmierna prędkość i alkohol, ale również utrata koncentracji z powodu wysokich temperatur. Nie bez powodu to właśnie w tym czasie działa policyjna mapa, na której obecnie widnieje już 20 punktów. Według danych Instytutu Transportu Samochodowego od początku czerwca do końca sierpnia ma miejsce średnio 30% wszystkich śmiertelnych zdarzeń w skali roku, a 90% z nich wynika z, nazwijmy to, czynników ludzkich. Wakacje to także okres, kiedy na ulicach jest więcej użytkowników rowerów, hulajnóg i motocykli, a to także wpływa na wzrost statystyk wypadków i kolizji z ich udziałem.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
1: Reklama. Bonton Radio.

Uczniowie już w ubiegły piątek oficjalnie rozpoczęli wakacje i na supertydzień.pl znajdziecie galerię zdjęć chociażby z zakończenia roku w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Chełmie, a ja tymczasem w Radiu Bonton uroczyście. Zamykam 15 i tym samym za chwilę wybije 16, bliżej końca niż początku naszego popołudnia w rytmie dnia. Mamy dla was oczywiście informacje z kraju i ze świata, a później jeszcze inne nasze programy.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Jak to?

0: Apartment.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
3: Reklama.
4: Mamy 16 w Radiu Bonton, a to oznacza, że czas na kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
5: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje. Powiemy, na jakim stanowisku można zarobić najlepiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru. Lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
6: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
7: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
6: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
8: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasta.
6: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
5: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Baneś-Bator z Personal Service.
9: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
5: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
10: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Nieukrywanym drżeniem rąk i drżeniem tak ogólnie spoglądam w prognozę pogody, którą mamy tutaj. Tak, 34 stopnie. Odczujmy z tego 37. To jest dzisiaj maksimum. Potem będzie troszkę chłodniej. Dopiero po 21 temperatura spadnie poniżej 30 stopni. 1021 hektopaskali na barometrach na niebie. Bezchmurnie, dobra jakość powietrza.
10: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
11: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
12: Jeszcze do 17 jestem z wami ja, Janek Zieliński. Kłaniam się i zapraszam. Spoglądam sobie na nietypowe święta dzisiaj. Mamy Dzień Motyla Kapustnika, czyli najpopularniejszego motyla. Tyczy się to motyla takiego bielutkiego, takiego małego. Często można go spotkać. No i tak jak ten motylek, lecimy sobie dalej przez to wtorkowe popołudnie.

0: Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Celine Dion, That's the way it is w Radiu Bonton. Już za niedługo wiadomości sportowe. Tam o debiutanckim starcie byłego zapaśnika cementu Gryfa Helm w barwach Bastionu. Później jeszcze Witamina FM o potencjalnych infekcjach na wakacjach za granicą. Także słuchajcie tego, nie przegapcie.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
8: Dni Chełma 2026.
7: Carla Fernandez.
8: Perfekt za 26.
7: Carla Fernandez.
8: Perfekt i Łukasz Drapała.

0: Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
2: Wiadomości sportowe Marcin Petruk. Chełmianka Wiktoria Gajosz oraz włodawianka Aleksandra Torończak, obecnie zawodniczki AZS-u UMCS Lublin, stanęły na podium podczas rozgrywanego w Opolu międzynarodowego meczu U23. Reprezentacja Polski walczyła tam o medale z lekkoatletkami z Czech, Węgier i Ukrainy. Wiktoria Gajosz pewnie zwyciężyła w biegu na 200 metrów, osiągając czas 23,18 sekundy. Ponadto wspólnie z Małgorzatą Pojętą, Oliwią Zimoląg oraz Aleksandrą Suchenek zajęły pierwsze miejsce w sztafecie 4x100 metrów. Srebrny medal w rzucie dyskiem oraz brązowy w pchnięciu kulą wywalczyła z kolei Aleksandra Torończak. Ostatni i to udany start przed wakacyjną przerwą mają za sobą fajterzy Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie. Z medalem z najcenniejszego kruszcu fajterzy wrócili z Puław, gdzie brali udział w amatorskich mistrzostwach Polski MMA. Mówi trener Wojciech Zaprawa.
3: Igor Szepetun po 3 walkach albo na najwyższym miejscu podium zrobił złoty medal tej imprezy, z czego jestem bardzo zadowolony, jestem dumny z Igora. Wiadomo, że jest to chłopak z dużym potencjałem na karierę. Był to utalentowany i utytułowany zapaśnik, teraz próbuje swoich kroków w MMA i jestem bardzo zadowolony, że reprezentuje nasz klub.
2: W grupie juniorów natomiast chełmski bastion reprezentowali Szymon Szachun, Bartłomiej Baran i Damian Kuźmicki. UKS Niedźwiadek Chełm prowadzi ponowny nabór do żeńskiej sekcji w rozgrywkach piłki nożnej. Skierowany jest on do dziewcząt urodzonych w latach 2010-2018. O szczegółach jeden z trenerów, Sławomir Kuźmicki.
4: Docelowo mamy zamiar stworzyć drużyny orliczek, młodziczek, juniorek oraz w przyszłości seniorek. Na razie skupiamy się na tych rozgrywkach młodzieżowych. Przypominamy, że Niedźwiadek już miał drużyny kobiece w tych rozgrywkach. To z dużymi sukcesami. Byliśmy mistrzem województwa. Kontakt telefoniczny 664 254 311.
2: Obecnie żeńska drużyna chełmskiego Niedźwiadka występuje w rozgrywkach turniejowych, a od jesieni klub zamierza uczestniczyć w zmaganiach systemowych prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. MKS Olimp Chełm z podwójnym mistrzostwem Polski. Podczas rozgrywanego w Wejherowie Czempionatu Młodzieży swoje kategorie wagowe zwyciężyli Kacper Frymus oraz Igor Rondoś. Pierwszy z nich rozpoczął walki od 1/8 finału i kolejno wygrywał z rywalami z Torunia, Słupska i Ciechocinka. W zaciętym starciu o złoty medal pokonał natomiast na punkty Bartosza Zarębę. Igor Rondoś stoczył natomiast 3 pojedynki, wszystkie wygrywając jednogłośnie, a w finale pokonał Rafała Marcinka z Legii Warszawa. Już w lipcu obaj zawodnicy Olimpu zaczynają kolejne zgrupowanie kadry narodowej. W niedzielę pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek MLUKS-u Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Levels Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Wouterem Van Buzelem.
5: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
2: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 13 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza.
1: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj w Witaminie FM kontynuujemy sobie naszą serię wakacyjną i pogadamy sobie o tym, co niefortunnego może nam się przydarzyć za granicą. Janek Zieliński, zapraszam. Wczoraj mówiłem wam o tym, że warto pomyśleć o europejskiej karcie ubezpieczenia zdrowotnego na zagraniczne wyjazdy. O tym, jakie infekcje mogą nam się zdarzyć na wyjazdach, mówi nasz dzisiejszy ekspert Michał Górka.
3: W trakcie podróży zagranicznej najczęstszą przypadłością zdrowotną, jaka może nam się przydarzyć, jest biegunka podróżnych, zwana potocznie zemstą faraona albo zemstą sułtana. Stan ten zwykle wymaga jedynie odpoczynku i intensywnego nawodnienia doustnego. Warto jednakże pamiętać o objawach alarmowych, które powinny skłonić do natychmiastowego zasięgnięcia pomocy lekarskiej. Są to objawy takie jak odwodnienie, czyli suchość skóry i śluzówek, splątanie, gorączka powyżej 38,5 stopnia Celsjusza, pojawienie się krwi lub dużej ilości śluzów w stolcu. Poza tym, planując dalekie wyjazdy tropikalne, należy pamiętać o chorobach występujących typowo w tych szerokościach geograficznych, które nie występują w Polsce, takich jak malaria, denga, chikungunya. Zatem każda infekcja, szczególnie przebiegająca nietypowo, z wysoką gorączką, pojawieniem się dziwnych zmian skórnych, żółtaczki, powinna skłonić pacjenta do poszukiwania natychmiastowej konsultacji lekarskiej.
2: Egzotyczne wojaże mogą wiązać się z tym, że będziemy musieli faktycznie przyjąć pakiet szczepień, aby nie oberwać czymś w dziczy. Głos w tej kwestii zabiera z kolei dzisiaj Krzysztof Urban.
4: Dodatkowo warto rozważyć szczepienie przeciwko meningokokom, szczególnie jeśli podróżujemy do regionów tak zwanego meningitis belt, czyli pasa zakażeń meningokokowych w Afryce subsaharyjskiej. W przypadku planowanego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie w regionach odległych z utrudnionym dostępem do opieki medycznej, zaleca się również szczepienie przeciwko wściekliźnie. Jeśli wybieramy się do Afryki w sezonie grypowym, nie zapominajmy oczywiście o szczepieniu przeciw grypie.
2: Sprawdzajcie, czy w miejsca, w które jedziecie, nie ma ryzyka złapania jakiejś poważniejszej infekcji, bądź nie daj Boże jakiegoś wirusa. W końcu głośno teraz jest o tym, co się dzieje w rejonie Demokratycznej Republiki Konga i szalejącej epidemii eboli. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych macie listę państw, gdzie macie wykaz wszelkich potencjalnych zagrożeń, czy to właśnie w kwestii zdrowotnej, czy też potencjalnego konfliktu zbrojnego. Także trzymajcie się w zdrowiu i trzymajcie się bezpiecznie. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
5: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
6: Dokucza ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Hełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
8: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
10: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.helm.pl.
11: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.
13: Bo to nie...

No i kochani, to byli bracia Kasperczyk, Brejdaki w sumie bardziej, bo z Lublina chłopaki. No i oczywiście Vito Bambino w utworze Mam Talent. Jeszcze 8 minut do godziny 17, a to oznacza, że dzisiaj już się odmeldowywuje. Jeżeli chodzi oczywiście o popołudnie w rytmie dnia. Bo jeszcze po godzinie 20 słyszymy się w Pikawa na Show w Radiu Bonton. Mam dla was finał do drugiego sezonu i tam luźny miks letni, bardzo fajne kawałki nieoczywiste, kilka niespodzianek, także wbijajcie i sprawdzajcie. Dzięki raz jeszcze za dzisiaj. Janek Zieliński w rytmie dnia Radio Bonton.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kociarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. Bo

0: północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku. I Titanic w Katowicach. Eksponaty z najsłynniejszego wraku będzie można oglądać na wystawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny paliwa niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
1: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6,50 zł. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
0: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran ciśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
2: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie?
3: Bo tam jednak...
4: Jak tama pękła, to więcej przychody narobiły jak te ryby, nie?
2: Ale mi się wydaje, powinni to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
5: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
6: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to wolałem o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
0: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
7: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
0: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Rozpoczyna się modernizacja stacji ujęcia wody Trubaków w Chełmie. Dzięki pozyskanym środkom obiekt przejdzie kompleksową przebudowę, a prace mają zakończyć się do końca przyszłego roku. Wykonawca zapewnia, że modernizacja nie spowoduje utrudnień w dostawach wody dla mieszkańców. Ponad 4,5 godziny strażacy gasili pożar podkładów kolejowych na terenie PKP w Chełmie. W akcji uczestniczyło 5 zastępów straży oraz pracownicy PKP. Nikt nie ucierpiał, uszkodzony został posterunek zwrotniczy. Przyczyny pożaru wyjaśnia policja. W wiadomościach również o skargach mieszkańców Beska i Julianowa na fatalny stan drogi powiatowej. Starostwo chełmskie informuje, że rozpoczęło doraźne naprawy i uzupełniło nawierzchnię kruszywem, ale budowę asfaltowej drogi na razie blokują nieuregulowane kwestie własności gruntów.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Termometry w Rzeszowie pokazują teraz 36 stopni. Podkarpacie to najcieplejszy region w Polsce. Tam też, podobnie jak w centrum, pojawią się dzisiaj burze. Na zachodzie i w kujawsko-pomorskim może spaść deszcz i jutro nieco chłodniej w całym kraju.
10: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam we wtorek, w ostatni dzień czerwca. Kończymy miesiąc z przytupem, więc podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, jakie niesamowite historie i muzyczne rocznice wydarzyły się właśnie 30 dnia tego miesiąca. Naszą podróż zaczynamy w roku 1949. 30 czerwca na świat przyszedł Andy Scott, brytyjski gitarzysta, wokalista i wieloletni filar kultowej, glam rockowej formacji The Sweet. Andy świętuje dzisiaj swoje 77 urodziny. To jego chwytliwe, a zarazem drapieżne partie gitarowe napędzały takie wielkie radiowe przeboje lat 70. jak Fox on the Run czy energetyczne Ballroom Blitz. 100 lat. Przenosimy się do roku 1966. 30 czerwca na świat przyszedł Dimebag Darrell, właściwie Darrell Lance Abbott, genialny amerykański gitarzysta, współzałożyciel i absolutna ikona metalowych potęg Pantera oraz Damage Plan. Choć jego tragiczna śmierć w 2004 roku wstrząsnęła światem muzyki, dziś wspominamy jego rocznicę urodzin oraz niesamowite, potężne i mięsiste riffy, które na zawsze zrewolucjonizowały brzmienie ciężkiego grania w latach 90. W kalendarzu zapisujemy rok 1968. Dokładnie 30 czerwca urodził się Zack de la Rocha, charyzmatyczny wokalista i lider rewolucyjnej formacji Rage Against the Machine, który swoim drapieżnym, rapowanym wokalem i bezkompromisowym przekazem trząsł rockową scenę lat 90. Smutna kartka z roku 2001, dokładnie 25 lat temu ze sceny tego świata odszedł Chet Atkins, wybitny amerykański gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny nazywany panem gitarą, człowiek, który stworzył tak zwane brzmienie z Nashville, łącząc country z muzyką pop i zainspirował pokolenia gitarzystów na całym świecie. Naszą dzisiejszą czerwcową kartkę zamykamy jednak absolutnym radiowym kamieniem milowym z roku 1985, który zdefiniował pojęcie genialnej, emocjonalnej ballady pop-rockowej. Dokładnie 41 lat temu, w czerwcu w 1985 roku, brytyjski geniusz, wokalista i perkusista Phil Collins świętował kolejny tydzień gigantycznych triumfów na światowych listach przebojów ze swoim trzecim solowym albumem No Jacket Required. To właśnie z tego okresu pochodzi jeden z jego najbardziej poruszających, nieśmiertelnych i majestatycznych utworów. Genialne One More Night, ta oparta na delikatnym bicie automatu perkusyjnego, przepięknej partii saksofonu i pełnym pasji wokalu Phila, kompozycja z miejsca zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. To jest absolutny radiowy majstersztyk, który od ponad 4 dekad idealnie brzmi w głośnikach. Zamykając to wtorkowe spotkanie z muzyczną historią i żegnając czerwiec, stawiamy na utwór z gigantyczną klasą i radiową duszą. Skoro mamy piękny, słoneczny dzień w głośnikach Radia Bonton, czas na muzyczną magię najwyższej próby. Przed Państwem Phil Collins, One More Night.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
9: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
8: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
9: Zadzwoń 664 775 457
8: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
10: W poniedziałek przychodzi glazurnika. Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
11: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
10: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
11: Tanio i od ręki.
12: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
13: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na ekonomicznej. Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek.

0: 931 444 533. Reklama.
1: Jest 17.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj na terenie stacji ujęcia wody Trubaków. W Chełmie oficjalnie ogłoszono zakres prac modernizacyjnych, które przejdzie. Tak, kluczowa miejska infrastruktura. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej pozyskało na ten cel znaczne środki i dzięki temu uda się wprowadzić obiekty w nowoczesny i bezpieczny wymiar.
2: Modernizacja będzie polegała na wymianie technologicznej zarówno układów pompowych, układów filtracyjnych, montażu lampy UV, zabezpieczeniu energetycznym obiektu, ale najważniejszym elementem będzie budowa dwóch nowych zbiorników. Nowych, ponieważ to ujęcie nie posiada takich zbiorników na wodę pitną. Te zbiorniki będą miały pojemność blisko 1500 m3 pojemności i zabezpieczą mieszkańców miasta Chełm na różne wydarzenia związane z zaopatrzeniem w wodę. Poprawią bezpieczeństwo wodne nie tylko osób korzystających z ujęcia wody Trubaków, czyli około 30% mieszkańców miasta, ale całego systemu gospodarowania wodami.
1: Mówił Jakub Oleszczuk, prezes Miejskiej Spółki Komunalnej. Obecny dzisiaj w Chełmie przedstawiciel wykonawcy wspomnianych prac, prezes zarządu firmy Funam. Przemysław Tomeczko zapowiedział, że cały proces nie będzie dotkliwy dla odbiorców wody.
3: My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wykonujemy pracę na tak zwanym ruchu, czyli bez ograniczenia dostaw wody do odbiorców. Ewentualne przepięcia, które są wcześniej sygnalizowane, ale to są kilkugodzinne. Natomiast w Państwa przypadku tak akuratnie zakres robót został określony, że można budować nową instalację technologiczną niezależnie od pracy instalacji tej, która jest i potem w godzinie zero dokonać przepięcia tych instalacji i wówczas już nowe filtry podejmują pracę. Także to nie powinno być absolutnie odczuwalne dla mieszkańców.
1: Modernizacja ujęcia będzie realizowana przez kilkanaście najbliższych miesięcy. Projekt powinien zostać sfinalizowany do końca 2027 roku. Chełmscy strażacy przez ponad 4,5 godziny gasili pożar na terenie placu PKP przy rampie brzeskiej. Zgłoszenie wpłynęło wczoraj po godzinie 22. Ogień objął składowane podkłady kolejowe. Do akcji skierowano 5 zastępów straży pożarnej, zawodowców i ochotników z OSP Zarzecze. Gaszenie było wyjątkowo trudne, bo podkłady są nasączone substancjami konserwującymi, które utrudniają ugaszenie ognia. Strażaków wsparli też pracownicy PKP, którzy podstawili pojazd z dźwigiem. Dzięki temu możliwe było rozłożenie podkładów i dogaszenie ukrytych zarzewi. W pożarze nikt nie ucierpiał. Ogień uszkodził pobliski posterunek zwrotniczy. Popękały szyby i częściowo nadpalona została konstrukcja budynku. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Trwa też szacowanie strat.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: Dla mieszkańców Beska i Julianowa codzienna podróż do pracy, szkoły czy lekarza oznacza pokonywanie drogi, która ich zdaniem bardziej przypomina gruntowy trakt niż drogę publiczną. Kierowcy skarżą się na liczne nierówności, błoto po opadach deszczu i stale rosnące koszty eksploatacji pojazdów. Tymczasem przedstawiciele powiatu chełmskiego przyznają, że prowadzone obecnie prace mają jedynie charakter doraźny, a budowę pełnowymiarowej drogi asfaltowej blokują kwestie formalno-prawne. O komentarz w sprawie stanu drogi dziennikarze Super Tygodnia zwrócili się do Starostwa Powiatowego w Chełmie. Marek Bedliński, dyrektor Wydziału Infrastruktury, poinformował, że służby drogowe rozpoczęły prace remontowe na wskazanym odcinku 23 czerwca. Na drogę dostarczono 13 ton kruszywa. Materiał został wykorzystany do uzupełnienia największych ubytków i wyrównania nawierzchni. Zakres prac jest jednak ograniczony, ponieważ nie został jeszcze rozstrzygnięty przetarg na dostawę kolejnej partii kruszywa. Dyrektor Bedliński zaznaczył, że decyzje inwestycyjne w sprawie drogi będą mogły zostać podjęte dopiero wtedy, kiedy zostanie uregulowany stan prawny działek, po których przebiega. Procedury w tej sprawie nie zostały jeszcze zakończone.
0: Bonton Radio o godzinach

0: gold.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
3: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Lato to czas pikników, grillowania i wypoczynku na świeżym powietrzu. Niestety to także okres, kiedy częściej spotykamy osy, pszczoły i szerszenie. Wiele osób reaguje na ich widok paniką, macha rękami albo ucieka. Tymczasem warto wiedzieć, że nie każdy z tych owadów stanowi takie samo zagrożenie i ten odcinek poświęcam sobie. Zacznijmy od pszczół. Pszczoła miodna jest jednym z najważniejszych owadów na naszej planecie. To właśnie dzięki niej i innym owadom zapylającym możemy cieszyć się owocami, warzywami czy wieloma gatunkami roślin. Pszczoły nie są agresywne i zwykle atakują tylko wtedy, gdy czują się zagrożone lub bronią ula. Co ważne, pszczoła może urządlić tylko raz. Jej żądło machaczyki, które pozostają w skórze, gdy owad próbuje odlecieć, uszkadza własne ciało i ginie. Dlatego pszczoła nie żądli bez powodu, dla niej to ostateczność. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku os. Tak, to są te złe. Osy mają gładkie żądło, dlatego mogą żądlić wielokrotnie. Są bardziej ciekawskie niż pszczoły i często zwabia je zapach słodkich napojów owocowych czy grillowanych potraw. To właśnie dlatego tak często pojawiają się podczas letnich spotkań na świeżym powietrzu. A co z szerszeniami? To już konkretnie owady na sterydach. To chyba najbardziej owiane złą sławą owady w Polsce. Krąży o nich wiele mitów. Jeden z najpopularniejszych mówi, że 7 urządleń szerszenia zabija człowieka, a 3 konia. To nieprawda. Nie istnieją naukowe dowody potwierdzające takie twierdzenia. Dla zdrowej osoby pojedyncze urządlenie szerszenia zwykle nie jest bardziej niebezpieczne niż urządlenie osy, choć może być bardziej bolesne ze względu na większą ilość wstrzykiwanego jadu. Same stwierdzenie wstrzykiwanego jadu już mnie boli. Szerszenie również nie atakują ludzi bez powodu. Najczęściej stają się agresywne dopiero wtedy, gdy ktoś zbliży się do ich gniazda lub zacznie je niepokoić. Największym zagrożeniem nie jest sam gatunek owada, ale reakcja naszego organizmu. U osób uczulonych nawet jedno urządlenie może wywołać silną reakcję alergiczną, zwaną wstrząsem anafilaktycznym. Objawy to m.in. trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy lub gardła, zawroty głowy czy utrata przytomności nawet. W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej wezwać pomoc medyczną. Na szczęście większość urządleń kończy się jedynie bólem, zaczerwienieniem i niewielkim obrzękiem. Ja miałam do czynienia z osą tylko raz w życiu. Oczywiście musiałam wdepnąć w tę czarno-żółtą panią na plaży. Siedziała sobie w piasku. No, trafiło na mnie, bolało naprawdę przeokropnie. Teraz jak zachować się podczas spotkania z tymi owadami? Przede wszystkim zachowujmy spokój, nie machajmy gwałtownie rękami i nie próbujmy odganiać owada za wszelką cenę. No niestety tak się dzieje w moim przypadku. Wystarczy spokojnie się oddalić. No nie wiem, warto również przykrywać słodkie napoje i jedzenia podczas pikników, bo właśnie ich zapach najczęściej przyciąga osy. No, to jest logiczne. Pamiętajmy, że zarówno pszczoły, jak i szerszenie pełnią ważną rolę w przyrodzie. Zapylają rośliny, pomagają ograniczać liczebność wielu innych owadów. Nie są naszymi wrogami, po prostu podobnie jak my, chcą spokojnie funkcjonować w swoim świecie. A jeśli uszanujemy ich przestrzeń, bardzo prawdopodobne, że one uszanują również naszą. Łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Reklama.

0: Upał niszczy plony, a więc będzie drożej, uprzedzają rolnicy. Pogoda, wywraca też kolejowy rozkład jazdy. Na dworcach są doradcy. Nauczyciele nie chcą rzecznika praw ucznia. Prezydent ma coraz mniej czasu z decyzją. Podpisać czy zawetować? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Z powodu upałów zdrożeje żywność. Wentylatory w gospodarstwach rolnych pracują 24 godziny na dobę, a przez to droższa jest produkcja żywności. Ekstremalnie wysoka temperatura, jak mówią rolnicy, dobiła zbiory wyniszczone wcześniej przez suszę, a potem intensywne opady. Mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
1: Na polach widzimy, że te upały, no to do końca dzieła, upalą, będą mniejsze plony, ziarno będzie niewykształcone, znowu dużo paszówki będziemy mieli.
0: Najbardziej wyniszczone upałem są owoce miękkie i zboża. Według rolników droższe mogą być też pieczywo i nabiał. Zdrożeją też zapewne towary z Chin. Jutro w Unii Europejskiej wygasną dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone tymczasowe cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Ma to powstrzymać falę tanich produktów trafiających do Europy, głównie z Chin. Na dworcach kolejowych możemy spotkać dodatkowych informatorów. Pomagają pasażerom, a ci potrzebują wsparcia, bo przez upały wiele pociągów jest opóźnionych albo w ogóle nie wyjechało w trasę. Robimy co możemy, ale mieliśmy problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: Zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny, nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów. Natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna.
0: Doradcy kolejowi pomagają na 11 dworcach, między innymi w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Prezydent ma coraz mniej czasu na decyzję, czy przyjąć, czy zawetować ustawę o rzeczniku praw ucznia. Przeciwko ustawie są związki zawodowe nauczycieli i dyrektorzy. Twierdzą, że wprowadzenie rzecznika uczniów przeciąży system, a w dodatku podważy autorytet nauczycieli. Ben O'Connor.
3: Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza pomysł nie cieszy się poparciem wśród nauczycieli.
4: Dziecko ma wiedzieć, że przychodzi do szkoły po to, żeby się uczyć, a rolą i zadaniem nauczyciela jest przeprowadzić ten proces edukacji, wychowania na możliwie najlepszym poziomie. Próba formalizowania tego poprzez nadawanie uprawnień urzędnikom do tego, żeby reprezentowali choćby interesy ucznia, nie zyskała w Związku Nauczycielstwa Polskiego akceptacji.
3: Przed podjęciem decyzji prezydent będzie rozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami, mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek.
5: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
3: Czasu na konsultacje pozostało niewiele, bo termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
0: Upały jeszcze bardziej wysuszają polskie rzeki. Szorujemy po dnie, mówią kajakarze na Mazurach i Suwalszczyźnie.
6: Kiedyś ta rzeka była rzeczywiście głęboka.
7: Chyba w 4 miejscach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
8: Kiedyś tak nie było.
6: Nie.
9: Bardzo niskie wody gruntowe i poziom wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
0: A krótkotrwałe deszcze, nawet jeśli są intensywne, to tylko na chwilę podnoszą poziom wody.
10: Bonton Radio.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów, broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak, nasz najwyżej obecnie notowany tenisista. Wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Polak zrewanżował się w ten sposób za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego Rolanda Garrosa. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zacharys Fajda, top singlu, bo już jutro nasz tenisista w parze z Karolem Drzewieckim rozpoczyna rywalizację w deblu. Ich rywalami będą w pierwszej rundzie Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John Patrick Smith. Chicago będzie ostatnim przystankiem w klubowej karierze Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski już oficjalnie podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Więcej o tym teraz Michał Waszkiewicz.
12: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. A tak Chicago powitało Roberta Lewandowskiego. Na klubowym koncie na Instagramie pojawiło się zdjęcie kapitana naszej kadry z podkładem z kosmicznego meczu.
13: Look who's finally ready to play.
12: Tak, królik Bucks przedstawiał w filmie Michaela Jordana legendę Chicago Bulls. Zresztą byki też już zdążyły napisać, że witają lewego w wietrznym mieście. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
11: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: We wschodniej połowie Polski cały czas upalnie, nawet do 35 stopni, a na zachodzie już bardziej przyzwoicie, no tak między 25 a 30. Jutro podobnie. Wschodnia połowa Polski będzie bardziej upalna, do 36, a na zachodzie już około 20 nawet. Dopiero czwartek bardziej wyrównany, wszędzie około 25.
8: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Adam Puławski, wykształcenia historyk, zajmujący się badaniem zagłady Żydów na ziemiach polskich, zamiłowania, rysownik i malarz.
2: Na tej ostatniej części dzisiaj się skupimy, ponieważ zbliża się wernisaż, co będzie można zobaczyć na nim, jakie prace, jakie inspiracje się pojawią.
3: Jest to wystawa 24 rysunków. Rysunków, nie obrazów, rysunków cienkopisem. Głównie przedwojennego Chełma, tylko dwa rysunki są. Jeden jest współczesny, drugi jest przedstawia Chełm w latach 60. 22 to Chełm przed wojną. Różne budowle, różne miejsca Chełma. Chciałem przywrócić pamięć Chełma. Zresztą nawiązuje ta wystawa do wystawy, którą pokazywałem w ubiegłym roku. Chełm i Chełmianie. Też pokazywałem Chełm przedwojenny i z lat 60. Teraz skupiłem się głównie przeważnie na architekturze. Co tam? Cerkwie, które obecnie już nie ma. Na przykład cerkiew świętych Aleksego, Piotra, Jonasza i Filipa w Chełmie na ulicy Lubelskiej, tam gdzie obecnie jest park wodny. Była to olbrzymia budowla, która zaraz po wojnie uznana została za przejaw rusyfikacji ziem polskich i w latach 30. ta cerkiew została rozebrana. Na rysunku będzie także wielka synagoga, która została zniszczona w czasie wojny, najpierw przez bombardowanie niemieckie we wrześniu, potem została podpalona w lutym 40. roku i zaraz szybko przez Niemców rozebrana. Dużo jest pejzaży, to znaczy pejzaży miejskich, czyli szerokie plany, gdzie widać górkę, gdzie widać Lubelską, gdzie widać park wodny. Myślę, że to będzie wspaniały powrót do lat przedwojennych. No, tak jak chyba zawód mi wskazuje, zajmuję się historią i chciałbym popularyzować historię.
2: No to tylko nam pozostaje zaprosić naszych słuchaczy, kiedy i gdzie mają się zjawić.
3: Zapraszam wszystkich mieszkańców Chełma, słuchaczy Radia Bonton. Myślę, że będzie to fajna przygoda artystyczna i historyczna.
2: I wernisaż odbędzie się 10 lipca o godzinie?
3: O godzinie 17 w holu na pierwszym piętrze Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Będzie to wystawa kameralna, dlatego nie musi być w wielkich salach pokazywana.
2: I będzie ją można podziwiać aż do końca wakacji, do 31 sierpnia.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: W Bliżej Kultury cykl Miejsca Pamięci. Zapraszam, Kinga Miszczyk. W samym centrum Chełma stoi pomnik, obok którego codziennie przechodzą setki mieszkańców. Dla jednych to miejsce oficjalnych uroczystości, dla innych po prostu charakterystyczny punkt miasta. Niewielu jednak zna jego niezwykłą historię. Pomnik Niepodległości, nazywany dawniej Pomnikiem Poległych, jest świadectwem wdzięczności mieszkańców wobec tych, którzy walczyli o wolną Polskę w latach 1918-1920. Jego dzieje pokazują, jak pamięć historyczna potrafi przetrwać wojny, zmiany ustrojów i próbę wymazania jej z przestrzeni publicznej. Dlaczego właśnie ten pomnik można uznać za jeden z najważniejszych symboli niepodległości w Chełmie?
5: Sama uroczystość odsłonięcia pomnika była wielką manifestacją z udziałem oczywiście ówczesnych władz miasta Chełma. Po II wojnie światowej pomnik został zniszczony, ale właściwie kiedy w latach 80. była możliwa odbudowa tego rodzaju obiektu, był jednym z pierwszych, na który się zdecydowano właściwie jeszcze w czasach PRL-u. Po kilku latach pomnik odtworzono już właściwie w takim kształcie, jakim był przed wojną i od tego momentu stał się rzeczywiście jednym z głównych miejsc pamięci na terenie Chełma. To tutaj odbywają się uroczystości z okazji świąt narodowych. No i chyba jest to taki pomnik, który najmocniej kojarzy się z mieszkańcą Chełma, z kwestiami niepodległości, ofiar tych walk i tymi wszystkimi działaniami, które wokół hasła Niepodległość Polski się grupują.
4: Pomysł jego budowy pojawił się niemal natychmiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wielu mieszkańców Chełma walczyło w wojnie polsko-bolszewickiej, a część z nich nigdy nie wróciła do domu. Pierwszą próbą ich upamiętnienia była skromna tablica ustawiona w 1924 roku z wymownym napisem „Nieznanemu żołnierzowi nieznane ręce”. Miała być rozwiązaniem tymczasowym, jednak budowa właśnie tego pomnika okazała się znacznie trudniejsza niż zakładano. Brakowało pieniędzy, a zbiórki społeczne nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Dopiero zaangażowanie władz miasta pozwoliło doprowadzić przedsięwzięcie do końca. Czy wiadomo, dlaczego mieszkańcom tak trudno było zebrać środki na budowę pomnika, mimo że pamięć o poległych była wówczas bardzo żywa?
5: Oczywiście, żeby ufundować taki pomnik, potrzebne były środki. Zwrócono się tutaj z apelem do mieszkańców Chełma. No niestety okazało się, że ofiarność społeczeństwa jest ograniczona. Ilość tych środków, które wpłynęły, były dosyć skromne, bo na rok 1925 zebrano zaledwie 819 zł i 85 groszy, no ale tutaj zaangażował się urząd miasta, ówczesny magistrat Chełma i ostatecznie odpowiednie środki udało się zgromadzić i ufundować pomnik 10. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej, w zasadzie tych głównych działań w roku 1920. No i rzeczywiście pomnik pojawił się w przestrzeni publicznej Chełma.
4: Pomnik odsłonięto 11 listopada 1930 roku. Było to wielkie święto patriotyczne, w którym uczestniczyli mieszkańcy, wojsko, młodzież szkolna i rodziny poległych. To właśnie rodzice dwóch poległych żołnierzy dokonali uroczystego odsłonięcia monumentu. Przed pomnikiem odbywały się najważniejsze miejskie uroczystości aż do wybuchu II wojny światowej. Po zajęciu Chełma przez Niemców obelisk został zdewastowany, a kilka lat później komunistyczne władze całkowicie usunęły jego pozostałości. Wydawało się, że historia tego miejsca dobiegła końca. Dlaczego po wojnie zdecydowano się usunąć pomnik, skoro upamiętniał on mieszkańców walczących o niepodległość Polski?
5: Po II wojnie światowej, no i właśnie była to decyzja ówczesnych władz komunistycznych, które no siłą rzeczy nie chciały się odwoływać do wojny polsko-bolszewickiej, do zwycięstwa polskiego nad Związkiem Sowieckim. No to wynikało ze zmiany zupełnie realiów. Właściwie nie znamy dokładnie okoliczności zniszczenia pomnika. Prawdopodobnie w trakcie jednej z przebudów placu wszystkie elementy pomnika zostały zniszczone. Właściwie to miejsce zajął taki niewielki placyk wykorzystywany do różnorodnych celów. No i pomnik pozostał przede wszystkim w pamięci mieszkańców Chełma.
4: Po blisko 40 latach pojawiła się inicjatywa odbudowy pomnika. W 1988 roku dzięki zaangażowaniu chełmskich rzemieślników, inteligencji i społeczników monument wrócił na swoje miejsce. Nie udało się jednak wiernie odtworzyć wszystkich elementów. Dopiero kolejna przebudowa w 2002 roku przywróciła pierwotne napisy oraz nazwiska 15 mieszkańców Chełma poległych w walce o niepodległość. Dzisiejszy wygląd pomnika jest więc efektem wielu lat starań kilku pokoleń Chełmian. Który element obecnego pomnika ma największą wartość historyczną i symbolicznie nawiązuje do pierwowzoru z 1930 roku?
5: Tablica z nazwiskami konkretnych żołnierzy, głównie nawiasem mówiąc nauczycieli i uczniów chełmskich, stanowią chyba najcenniejszy element tego pomnika, bo przypominają konkretne osoby, konkretnych uczestników tych walk, konkretnych poległych. Każda z tych historii, tych żołnierzy jest niezwykle ciekawa, chociaż też warto podkreślić, że to tylko niewielka część ochotników z Chełma, którzy polegli w trakcie wojny polsko-bolszewickiej i zostali upamiętnieni na tym pomniku poległych.
4: Historia tego miejsca pokazuje, że pomniki są czymś więcej niż kamieniem i metalem. Są świadectwem pamięci kolejnych pokoleń. Choć monument był niszczony, usuwany i przez lata nie istniał, mieszkańcy Chełma nie pozwolili, by zapomniano o ludziach, których upamiętniał. Dziś ponownie jest miejscem miejskich uroczystości patriotycznych i przypomina o tych, którzy walczyli o wolną Polskę u jej zarania.
6: Reklama.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
8: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
9: Jak tanie mieszkanie, to tylko

0: akumulatorów do wszystkich pojazdów.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
2: Reklama. Bon Ton Radio. Po godzinie.

0: hit odkurzony.
1: Witajcie, z tej strony Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Montan. Dziś sięgamy po utwór, który jest absolutną rockową epopeją z początku lat 90. Był to tak wielki hit, że utożsamiamy go z jednym z największych zespołów w historii, ale no właśnie, jest tu mały haczyk, który dziś musimy odkurzyć. Posłuchajcie tej niesamowitej historii.

Wszyscy znacie ten utwór, prawda? Ten power, ta epicka melodia i myślicie Bon Jovi. I macie rację, ale tylko po części. Blaze of Glory to formalnie solowy utwór Jona Bon Jovi, nagrany w 1990 roku na potrzeby filmu. I to nie byle jakiego. Chodzi o western Młode Strzelby 2, który opowiadał o legendarnym rewolwerowcu Billy the Kidzie. A teraz najlepsze. Ten utwór w ogóle nie miał powstać. Aktor i producent filmu Emilio Estevez, który grał Billy'ego the Kida, zadzwonił do Jona Bon Jovi z prośbą, by zespół Bon Jovi użyczył do filmu ich hitu Wanted Dead or Alive. John po przeczytaniu scenariusza uznał, że choć to dobry pomysł, sam tekst piosenki nie do końca pasuje do tej historii. Stwierdził, napiszę coś lepszego. Napiszę coś, co idealnie odda ducha Billy'ego the Kida. I tak powstało Blaze of Glory. Piosenka o kimś, kto żyje szybko, umiera młodo, a za sobą zostawia tylko legendę. Ogień chwały. Symbolizuje to krótkie, ale intensywne życie. Utwór stał się tak gigantycznym hitem, że wylądował na szczycie amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a album ze ścieżką dźwiękową zdobył status platyny. John Bon Jovi dostał za ten utwór nawet nominację do Oscara i Złotego Globu. Niebywałe osiągnięcie, zważywszy, że było to jego pierwsze spontaniczne, solowe podejście do muzyki filmowej. To utwór, który w pełni zasługuje na to, by go odkurzyć. No to co? Słuchamy. Blaze of Glory, John Bon Jovi.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104.9 FM.
3: Newsy, goście i twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku od 12.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.

0: Jeszcze dziś benzyna tańsza, jutro kończy się pakiet CPN. Prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Rzeszów może dołączyć do miast z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś mamy ostatnią szansę na tańsze tankowanie. Kończy się rządowe ograniczenie cen paliw, czyli tak zwany pakiet CPN. Według ekspertów ceny wzrosną o kilkadziesiąt groszy. Najbardziej zapewne wzrosną ceny przy drogach ekspresowych, gdzie zwykle są najwyższe. Dziś za 95 płacimy maksymalnie 6 zł, za diesla 6,19. Politycy koalicji krytykują prokuraturę. PiS chwali, mówi, że to racjonalna decyzja. Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS-em spółkę Srebrna. Komentarze w tej sprawie zebrał na Wiejskiej Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
2: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
3: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika, tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
1: Dlatego rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd.
0: Sąd Najwyższy USA unieważnił dekret Donalda Trumpa dotyczący obywatelstwa. Trump chciał ograniczyć nadawanie amerykańskiego obywatelstwa dzieciom osób przebywających w USA nielegalnie. Dziś każde dziecko urodzone w Stanach jest Amerykaninem, niezależnie od sytuacji swoich rodziców. Sąd uznał, że ograniczanie tego łamie konstytucję. Rzeszów natomiast może ograniczyć sprzedaż alkoholu i dołączyć do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Projekt idzie dalej niż tylko nocne ograniczenie. Na stacjach benzynowych w Rzeszowie w ogóle byłby zakaz sprzedaży alkoholu. Radni będą głosować nad tym na najbliższej sesji. Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach już w połowie gotowe. Dziś zawieszono wiechę, czyli został ukończony najwyższy punkt głównego budynku. Centrum Himalaizmu składa się z kilku budynków. Jednym z nich jest rodzinny dom Jerzego Kukuczki, mówi jego małżonka Cecylia.
4: Wielkim sentymentem w ogóle darzy to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej i jesteśmy jako rodzina bardzo dumni z tego, że ten ośrodek będzie nosił imię Jerzego Kukuczki.
0: Centrum powstaje przy wsparciu środowiska himalaistów z jego legendą na czele, Krzysztofem Wielickim.
5: Takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie. Nawet Messer nie ma takiego tam. To nie jest, to też nie jest taki wymiar, jak tu będzie. Bo tam są tylko eksponaty, a tu będzie dużo, dużo więcej. Tak mówię, edukacja.
0: Wystawa ma prezentować historię odkrywania Himalajów i opowiadać o polskich wyprawach. Będzie tam ścianka wspinaczkowa i grotta śnieżna.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zarówno Kamil Majszak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno i popełniała dużo niewymuszonych błędów. Od meczu Norwegia kontra Senegal zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją. Faworytem będą oczywiście trójkolorowi, ale trener Szwedów Graham Potter liczy na swój zespół.
8: Mają ogromną jakość na każdej pozycji od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać.
7: A nocna zmiana może obejrzeć kolejny mecz niepokonanych współgospodarzy mundialu. Meksyk zmierzy się z Ekwadorem i znów będzie mógł liczyć na Estadio Azteca na żywiołowy doping swoich kibiców, mówi trener Javier Aguirre.
8: Nasi kibice są 12 zawodnikiem. Tak, to oczywiście metafora, ale świadomość, że twoi ludzie tam są i cię wspierają, twoi bliscy, twoja rodzina, że praktycznie cały kraj cię ogląda, ogromnie pomaga. Tak, to wyjątkowa sytuacja, sam doświadczyłem tego 40 lat temu i tak, to naprawdę robi wielką różnicę.
7: Mecz Meksyku z Ekwadorem zacznie się o 3:00 w nocy polskiego czasu. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi zostali ponownie dopuszczeni do startów pod neutralną flagą w zawodach międzynarodowych. W sezonie 2026-27 ogłosiła dziś międzynarodowa Narodowa Unia Łyżwiarska, a byli z nich wykluczeni od ponad 4 lat z powodu inwazji ich państw na Ukrainę. Wcześniej ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w ludowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.
0: Tej nocy w przeważającej części kraju będzie już poniżej 20 stopni, w wielu miejscach popada, czasem ulewnie. A jutro na wschodzie upalnie do 35 stopni i możliwe znowu burze, a na zachodzie zdecydowanie chłodniej od 20 do 25. Miejscami może popadać, a miejscami bardzo słonecznie.
6: Radio i wszystko gra.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Reklama.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
13: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio.

0: newsy dnia.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam. Jest 19.30. Dzisiaj w wiadomościach lokalnych podjęliśmy ważny temat. Dostęp do bezpiecznej wody pitnej jeszcze do niedawna był traktowany jako coś oczywistego. A dzisiaj w obliczu zmian klimatu, coraz częstszych susz, gwałtownych zjawisk pogodowych i rosnących kosztów eksploatacji, samorządy coraz częściej wskazują bezpieczeństwo wodne jako jeden z najważniejszych elementów lokalnej infrastruktury. Eksperci podkreślają, że bezpieczeństwo wodne to nie tylko zapewnienie mieszkańcom ciągłych dostaw wody, ale to też odporność systemu na awarie, możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz dostosowanie sieci do rosnących potrzeb mieszkańców i przedsiębiorstw. W wielu miastach i gminach znaczna część infrastruktury wodociągowej powstała kilkadziesiąt lat temu. Zużyte rurociągi, przestarzałe stacje uzdatniania oraz wyeksploatowane ujęcia wody wymagają kosztownych modernizacji. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić nie tylko do częstszych awarii, ale również do strat wody, które w niektórych sieciach sięgają nawet kilkunastu procent. Samorządy coraz częściej inwestują w nowoczesne technologie, modernizowane są stacje uzdatniania wody, budowane są nowe zbiorniki rejne, wymieniane

0: Polska pozyskało na ten cel znaczne środki i dzięki temu uda się wprowadzić obiekty w bezpieczny i zdecydowanie bardziej nowoczesny wymiar.
1: Modernizacja będzie polegała na wymianie technologicznej zarówno układów pompowych, układów filtracyjnych, montażu lampy UV, zabezpieczeniu energetycznym obiektu, ale najważniejszym elementem będzie budowa dwóch nowych zbiorników. Nowych, ponieważ to ujęcie nie posiada takich zbiorników na wodę pitną. Te zbiorniki będą miały pojemność blisko 1500 m3 pojemności i zabezpieczą mieszkańców miasta Cheł na różne wydarzenia związane z zaopatrzeniem w wodę. Poprawią bezpieczeństwo wodne nie tylko osób korzystających z ujęcia wody trubaków, czyli około 30% mieszkańców miasta, ale całego systemu gospodarowania wodami.
0: Mówił Jakub Oleszczuk, prezes miejskiej spółki komunalnej. Obecny dzisiaj w Chełmie przedstawiciel wykonawcy wspomnianych prac, prezes zarządu firmy Funam, Przemysław Tomeczko, zapowiedział, że cały proces nie będzie dotkliwy dla odbiorców wody.
2: My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wykonujemy pracę na tak zwanym ruchu, czyli bez ograniczenia dostaw wody do odbiorców. Ewentualne przepięcia, które są wcześniej sygnalizowane, ale to są kilkugodzinne. Natomiast w Państwa przypadku, no tak akuratnie zakres robót został określony, że można budować nową instalację technologiczną niezależnie od pracy instalacji tej, która jest i potem w godzinie zero dokonać przepięcia tych instalacji i wówczas już nowe filtry podejmują pracę. Także to nie powinno być absolutnie odczuwalne dla mieszkańców.
0: Modernizacja ujęcia będzie realizowana przez kilkanaście najbliższych miesięcy. Projekt powinien zostać sfinalizowany do końca 2027 roku.
3: Od 2 do 2,5 tysiąca m3 na dobę wody z tego ujęcia pompujemy dla mieszkańców miasta Chełma. Grzegorz Buczko, kierownik ujęć wody. Po prostu jest to ujęcie już wiekowe, po modernizacjach. Po prawej stronie mamy taki zbiornik, do którego pompy pierwszego stopnia pompują wodę. Następnie przepływa, jest napowietrzana ta woda, wytrąca żelazo i wpływa na pompy drugiego stopnia i przez filtry pompowana jest na teren miasta. Tak wygląda technologia na dzień dzisiejszy tego ujęcia.
0: Czym ono jeszcze się charakteryzuje? Chyba żelazo, tak?
3: Tak, największy problem jest żelazo, dlatego mamy tutaj filtry dwustopniowe, kolumnowe. 2 sztuki, a razem jest 4 połączone razem. I dlatego już mają to prawie 30 lat. Dlatego chcemy przenieść te filtry, zwiększyć ich i żeby poprawić jakość wody. Modernizacja następuje i także 2 zbiorniki budujemy, które zapewnią nam przynajmniej dobowe zabezpieczenie wody dla mieszkańców.
0: Z jakimi wyzwaniami mierzycie się jako fachowcy tutaj na co dzień?
3: Na zniki prądu na przykład, tak? Jakieś tam instalacyjne, sterownicze rzeczy. Zależy co? Zależy od pogody. Teraz jest na przykład, mierzymy się z tym, że jest tej wody mało. No po prostu ujęcia nie dają rady wyprodukować tyle wody, ile by miasto potrzebowało. I czasami są niższe ciśnienia na przykład w mieście i tym podobne rzeczy, tak? Tak samo tutaj jest chlorowanie wody, tak? Tutaj brak jest lamp UV, to odkażanie dojdzie do tego. No po prostu technologia całkiem się poprawi.
0: A znaczenie takich inwestycji wzrosło również po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. W sytuacjach kryzysowych sprawnie funkcjonująca infrastruktura wodna jest jednym z kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców. Dotyczy to zarówno awarii technicznych, jak i skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych czy zagrożeń o charakterze nadzwyczajnym.
1: To już jest podstawa działalności takich tak naprawdę nie tylko ujęć wody, wszystkich elementów związanych z infrastrukturą komunalną, a tak naprawdę infrastrukturą krytyczną miast, począwszy od ujęć wody, oczyszczalni ścieków, poprzez ciepłownię. Ten projekt modernizacji zakłada w swoim zakresie również zabezpieczenie energetyczne w postaci automatycznego uruchomienia agregatów prądotwórczych w przypadku zaniku napięcia, które pozwolą na można powiedzieć, kolizyjne dostawy wody do mieszkańców miasta, jak również zabezpieczenia związane z cyberbezpieczeństwem, związane z bezpieczeństwem kontroli dostępu do tego obiektu. I to już jest podstawą, że tak powiem, nowoczesnej struktury bezpiecznej gospodarki komunalnej miast.
0: Problemem pozostaje jednak finansowanie. Modernizacja ujęć wody czy budowa nowych magistrali wodociągowych to inwestycje liczone często w dziesiątkach milionów złotych. Dlatego samorządy korzystają z funduszy krajowych i europejskich, starając się pozyskać dofinansowanie na realizację najpilniejszych przedsięwzięć. Coraz częściej podkreśla się, że inwestycje w gospodarkę wodną nie są już jedynie działaniami technicznymi. To element budowania odporności miast i gmin na przyszłe wyzwania.
4: Puls dnia.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.

0: Odwołane pociągi i awarie klimatyzacji. Wszystko z powodu upałów. Miejskie fontanny to nie basen. Lepiej nie wchodzić, mówią eksperci. Dyplom ukończenia studiów będzie odtąd cyfrowy. Można będzie go sobie wgrać do mObywatela. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Żar płynący z nieba zatrzymał dziś ponad 50 pociągów. Opóźnienia i odwołanie kursów to nie wszystko. Klimatyzacja nie nadąża za upałem. Pasażerowie się skarżą, albo pracuje słabo, albo w ogóle nie działa. Pytamy więc, czy można ubiegać się z tego powodu o zwrot pieniędzy za bilet. Odpowiada Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
1: Są pewne utarte działania przewoźników. Jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
0: Na 11 polskich dworcach jutro znowu będą pomagać informatorzy kolejowi. Niektórzy z upałem radzą sobie, korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym, a to siedlisko bakterii, ostrzega lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
2: Ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. I dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie, drobnoustroje, lubią się w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
0: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Prezydent Karol Nawrocki spotka się jutro z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mają uzgadniać polską strategię na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Turcji, a także omawiać nasze starania o utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Duża zmiana w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci mogą sobie dodać do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną jak tradycyjne papierowe, a od przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po trzech bardzo nierównych setach. Mecz oglądał i denerwował się nim Przemysław Pozowski.
3: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni tytułu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedyna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie, wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, no ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi już po samym meczu.
0: Iga Świątek o trzecią rundę zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Z turnieju odpadły już Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet. Lepiej radzą sobie panowie. Do drugiej rundy weszli obaj, Kamil Majszak i Hubert Hurkacz. W nocy około 20 stopni na wschodzie, a na zachodzie już tylko około 15. A jutro znowu wschód gorący, upalny, powyżej 30, nawet do 36, ale tu możliwe burze, przy tym grad i ulewne deszcze. Na zachodzie też może trochę popadać, ale zdecydowanie chłodniej, temperatura już od 20 do 25.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM. Kikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.

to jest Pikawara Show w Radiu Bonton. Kochani, finał sezonu, drugiego sezonu, mood, letni mood. Za oknami 30 stopni, kto to w ogóle widział? O tej porze w ogóle dnia. Masakra straszna, Jezus Maria, to globalne ocieplenie nas w końcu dojedzie. Ale, Pikawara Show i co tu robi Oasis? Co tu robi Wonderwall? Człowieku, nie ma rapu bez follow-upu, jeżeli tego nie czaisz, to omija cię naprawdę sporo. If you having girl...

No ale oczywiście hip-hop to nie tylko follow-upy, to także knowledge. To właśnie kawałkiem Oasis Jay-Z zagrał swój set na Glastonbury. On wtedy, to było z 20 lat temu chyba, on jako pierwszy raper był headlinerem tego festiwalu kultowego, brytyjskiego festiwalu. No i wtedy Noel Gallagher właśnie z Oasis stwierdził, że co to w ogóle jest, co to ma być. No i Jay-Z, żeby mu zagrać na nosie, właśnie zagrał Wonderwall. I potem wjechało 99 Problems. Ja jestem Janek Zieliński, to jest oczywiście Pika Wada Show. Jeszcze raz, finał drugiego sezonu, letni finał, mood. Tak, ten cykl właśnie z pół roku powraca do nas na sam koniec. No i zagramy sobie dzisiaj kilka letnich kawałków, nieoczywistych takich, mam nadzieję, bo nie będzie tutaj na przykład, nie wiem, Kizo Disney czy coś takiego. Nie, zagramy sobie coś mniej typowego, tak więc pasy zapięte, mam nadzieję. Jedziemy i powiem wam tak, jeżeli na czymś ma mi minąć tegoroczne lato, tak sobie myślę, to oprócz walki jakby z gorącem, to chyba czekanie na GTA 6 i zastanawianie się, gdzie ja wezmę te 80 czy 100 dolarów, w ogóle 100 dolarów, masakra. I to jeszcze za tymi 100 dolarami jest ukryta część kontentu w GTA, część sklepów, to jest w ogóle dla mnie jakaś masakra. Niemniej czekam, niemniej myślę, że no kupię mimo wszystko, ale tak, jeżeli chodzi o poprzednie GTA, do tego sobie wrócimy i zagramy kilka kawałków z tego, bo słoneczne Los Santos to jest źródło idealnych letnich traczków. Przed nami dwa kawałki nagrane specjalnie na potrzeby tej części GTA. Tyler, the Creator, Garbage, ale najpierw A$AP Rocky w utworze Arcade.

0: reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.

0: apartament!
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Reklama.
3: Pikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.

Kręcę sobie bułę, nie podbijaj ze szkłem. Ona mówi moje imię przez sen. Przester. Hello world. Miałem do zrobienia misję takich John Quest. Myślałem, że to koniec takich ZZZ. Fresh air. Jakbym szedł na skwer w 06.

0: he, he, he, he, he, he, he. Fresh air, fresh air, yo.
1: No i tutaj taki polski akcencik. Wcześniej Clips w duecie, znaczy to w sumie w kolaboracji bardziej z Tylerem, The Creatorem. Ponownie tutaj nam gości Tyler w Peak Hour Rap Show Radio Bonton. Oczywiście numer POV, a później Fresh Air Belmondo na samplu z Michała Urbaniaka, Rest in Peace. I Belmondo też, mam nadzieję, że uda mu się jakoś ustabilizować, bo jest to niesamowicie utalentowany raper. Przykro się patrzy na to, co się z nim dzieje. Myślę, że jeżeli jesteście na bieżąco w kwestii jego live'ów, no to coś wam się mogło o uszy obić. Natomiast moi drodzy, powiem wam tak z czystym sumieniem. W tym roku, zwłaszcza w tym roku, gdzieś jakoś bardziej zatonąłem w popie. Autentycznie. W popie, dance popie zwłaszcza. Ogólnie w tych dance'owych rzeczach. Ten album Charlie XCX, Brat, to doprowadził do absolutnego jakby wskrzeszenia dance'owych rytmów. No i jak grzyby po deszczu wyrośli artyści, artystki, albumy, kawałki. No i jednym z takich jest całkiem fajna współpraca Danego Browna z Underscores, która w ogóle wypuściła w tym roku mój ulubiony album jak dotąd właśnie 2026, You, o którym będę niedługo mówił zresztą na antenie Radia Bonton. Wcześniej oboje przecięli się na trasie i też w kawałku Copycats, który już teraz, później jeszcze trochę więcej Underscores.
2: Rockstar, give me that, rockstar, give me that.

0: reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. I wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne.

nothingness. Nothingness. To jest dokładnie tak, jak się czuję w to lato. Kochani, to jest chyba debiut tej formacji tutaj w Pikawa Lab Show w radiu Bonton, czyli Clipping w utworze Nothing is Safe. Na mikrofonie Dawid Dix, jeżeli nie kojarzycie tego nazwiska, no to przede wszystkim jest on znany z dwóch ról w Hamiltonie, między innymi z roli Thomasa Jeffersona. Grał on chociażby ostatnio w The Boys, grał on Oufadera. No i też oczywiście tutaj rapuje w bardzo solidnych projektach właśnie w grupie Clipping. Mocno eksperymentalne rzeczy, ale teraz zagramy coś bardziej przystępnego, bardziej luźnego. Między innymi Bubblin, Anderson .Paak, chyba mój ulubiony jego kawałek. Taki typowy, z taką energią wygrywania, mimo tego, że jest on o takim dosyć niekontrolowanym wydawaniu pieniędzy. Później jeszcze mamy Synodol, Jeezy w utworze z JMZ tutaj.

0: to z kolei to troszeczkę bardziej sentymentalne brzmienie. A na koniec kawałek, z którym nie chciałem czekać do czerwca. Także słuchajcie tego.
1: I kawa rap show.
2: Yeah.

H. Ring My Bell. To za nami w radiu Bonton Pika w Rap Show. To jest kawałek, jak mówiłem, z którym nie mogę czekać do września, z premierami czerwcowymi. Trudno, usłyszeć go dwa razy. Ogólnie ciekawostka, że to jest sample z piosenki, która wedle miejskiej legendy jest zakazana w kasynach, bo podobno skłania ona do lekkomyślnych decyzji. Jak się okazało, nie jest to do końca prawda, natomiast brzmi to na tyle fajnie, że mogę to powiedzieć jako ciekawostka tutaj na falach Radia Bonton. Kochani, jeszcze dwa kawałki przed nami. Z Nowego Jorku. Na początek Bad Bunny, Nueva York. Oczywiście też w klimacie nowojorskim, bo tam jednak ta diaspora, powiedzmy, puertorykańska jest spora, a potem na koniec coś tak nowojorskiego, że bardziej się nie da. Nas Morales. Nueva York!

0: I tym sposobem kończymy drugi sezon Pikawra Show w Radiu Bonton. Do usłyszenia po wakacjach, kochani. Janek Zieliński, Radio Bonton.
1: Bonton Radio.

0: Dodatkowe patrole w kurortach mają pilnować porządku w wakacje. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy awionetki. 14. emerytura w tym roku to niecałe 2000 brutto przelewy we wrześniu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnować porządków popularnych wśród turystów w miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy. O czym więcej na przykładzie Gdańska, Paweł Radzewicz.
1: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
2: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec-sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
1: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
3: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasto.
1: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
0: Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło w miniony czwartek na Bemowie. Zginęły w niej dwie osoby, a jedna została ranna. Służby ustalają obecnie tożsamość ofiar. W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu, przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czternastka wyniesie niecałe 1980 zł, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Zgodnie z ustawą na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, na przykład emerytura albo renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Jutro w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu, poinformował prezydent USA Donald Trump. Będą to jednak rozmowy z tamtejszymi mediatorami, a nie bezpośrednio ze stroną irańską, mówi rzecznik katarskiego MSZ-u.
4: Rozmowy będą dotyczyły wszystkich kwestii regionalnych budzących obawy, w tym oczywiście negocjacji z Iranem, ale także sytuacji w Libanie i innych spraw w regionie. Więc panowie Steve Witkow i Jared Kushner nie przybyli tu w celu prowadzenia negocjacji z Irańczykami.
0: Jednym z tematów spotkania ma być podpisany przez USA i Iran protokół ustaleń, które mają zostać spełnione, aby doszło do pokoju. Dokument zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus oraz częściowe złagodzenie ograniczeń finansowych Teheranu. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
5: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
6: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plażę, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
5: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
6: Ktoś, kto przyjdzie z zewnątrz, mówi: o kurczę, bo gorąco macie, ale my tak. No i to ciepło jest, tak?
5: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
0: Ale na pocieszenie dodajmy, w czwartek już w całym kraju ma być poniżej 30 stopni. Noc jeszcze gorąca na wschodzie Polski, około 20 stopni, na zachodzie już około 15. Jutro też wyraźna różnica, wschód upalny powyżej 30 do 35, a na zachodzie bliżej 20, tylko trochę powyżej 20. Na wschodzie także możliwe burze, a razem z nimi ulewy i porywisty wiatr.
7: Słuchacie

0: Tony martwych ryb zostały na dnie wysuszonego zbiornika w Pilchowicach. Powiatowe centra zdrowia mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tony martwych ryb leżą na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr trzeba było spuścić całą wodę z jeziora. A to był wyrok na ryby nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
1: Nie chodzi o ten remont. No remont bo oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo tam ma jednak...
2: Tam pękła, to więcej by szkody narobiły jak te ryby, nie?
1: Ale mi się wydaje, powinni to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
3: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
4: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
0: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników i nie dało się uniknąć śmierci ryb. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. To ma służyć przejrzystości publicznych pieniędzy. Od jutra będzie można łatwiej sprawdzić, na co jednostki publiczne wydają pieniądze. Wchodzi w życie centralny rejestr umów. Dzięki niemu można na przykład porównać, czy sąsiednia gmina płaci za to samo podobnie, czy na przykład dużo mniej. Przybliży to Błażej Kulesza.
5: Niektóre organizacje o rejestr i przejrzystość w wydatkach walczyły od bardzo dawna.
6: Mamy w naszym stowarzyszeniu osoby, które o ten rejestr zabiegały 12 lat.
5: Jak mówi Marzena Błaszczyk z sieci Watchdog Polska, rejestr to dobry początek, ale ma też sporo dziur.
6: No niestety nie wszystkie nasze postulaty zostały spełnione, bo też jeszcze wcześniej właśnie apelowaliśmy o to, żeby na przykład spółki komunalne były też objęte tym obowiązkiem.
5: To oznacza, że niedawne słowa premiera Donalda Tuska dotyczące zarobków lekarzy w szpitalach
7: to umożliwi także kontrolę płac.
5: Nie do końca się sprawdzą, bo Szpital Południowy w Warszawie czy Szpitale Pomorskie, którymi zarządzała obecna minister zdrowia, to spółki i rejestrowi jak na razie nie podlegają.
0: Toruń dołącza do listy miast z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Od jutra w nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
8: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
0: W Kujawsko-Pomorskiem takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, podobnie za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z agencji Personnel Service.
9: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
0: Więcej na rękę dostanie student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków. W nocy od 14 do 22 stopni, a jutro wyraźna różnica. Na zachodzie dosyć chłodno jak na ostatni czas, od 20 do 25 stopni, a na wschodzie jeszcze upalnie od 30 do 35. I na wschodzie możliwe też burze, a razem z nimi porywisty wiatr i ulewy.
10: Bon Ton Radio na 104,9 FM.